0: Reklama.
1: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Merkur Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Merkur na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Merkur Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
8: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
14: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
17: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
16: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
17: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
16: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
17: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
18: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Roździńskiego, 191, Katowice.
22: No dzień dobry, o poranku w kalendarzu środa i jesteśmy już w drugiej połowie września, a temperatura jak latem, do 25 stopni dzisiaj w Katowicach, Mikołowie i Sosnowcu. Jutro już 17, na drogach na razie ogromnych korków. Nie ma, także do pracy jedźcie bezpiecznie, spokojnie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
0: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Orlen miał stracić 1 600 000 000 złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Sprawa dotyczy zakupu ropy od Wenezueli, która nigdy nie dotarła.
12: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
19: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów,
12: komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów.

0: promuje wspinaczkę całą rodziną. Aktor Piotr Głowacki założył fundację Dajesz, Jurajska Republika Wspinaczkowa.
1: Ruch wspinaczkowy, czyli taki ruch do góry, ruch w bok, ruch po przedmiotach trójwymiarowych, to jest rzecz konieczna do właściwego rozwoju fizycznego.
0: A w tę sobotę w ramach Euromanii Piotr Głowacki spotka się ze wszystkimi chętnymi, którzy chcą się dowiedzieć, jak wspinaczka rozwija dzieci. A tymczasem już teraz na sk.pl przeczytacie, które miasto na Śląsku stało się sławne w PRL-u. Zostało wtedy uznane za wzór dynamicznego rozwoju.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
3: Oto środa, 15 dzień września, 6 rano. Zamieniamy spanie na wstawanie.
4: A propos spania, wiecie, co mi się śniło?
5: Dawaj! Dawaj!
4: Że ta benzyna jest po 5,19.
5: Za chwilę tak będzie, za tyle będzie kosztowało pół litra.
4: No jeszcze nie, oby nie oczywiście.
3: Jak chcecie usłyszeć o głupotach, jakie mi się śnią, to zarezerwujcie sobie co najmniej godzinę, proszę pana.
5: Spokojnie, mamy 3 godzinki, damy radę!
4: No to wy, słuchacze na szóstkę, łapcie za Messengera i dajcie nam znać, czy pamiętacie swój najgłupszy sen?
5: Ja na razie się nie przyznaję. Wy możecie być pierwsi.
4: Widzę po oczach, że chcesz się wycofać z tego tematu.

0: 9 minut po godzinie 6. Pamiętam, kiedyś miałem taki zestaw snów, jak byłem małym chłopcem. Hej, małym chłopcem. To śniło mi się codziennie, że wychodzę z domu z 4. piętra.
1: I to był ten sam codziennie sen?
0: Oknem.
2: Ojej.
0: I później mi się tak już nawkręciło, że któregoś dnia chyba nie dam
1: rady. Chodziłeś po chmurach, czy jednak uderzałaś w podłoże?
0: Nie, normalnie schodziłem sobie po bloku, na dół, klatka schodowa i sobie szedłem do szkoły.
2: Jednym z takich częstych snów jest to, że człowiek lata. Czy wam kiedykolwiek się to śniło?
0: Tego nie miałem.
2: Właśnie mi też nie. A to dziwne, nie? Bo my tacy odlotowi.
1: Brawo! Ale jest taka dziwna kategoria snów, które dopiero kiedy zaczniesz dzień, po paru godzinach one wyjaśniają się, że jednak były snem. Kilka razy tak się naciąłem, spotykając koleżankę w liceum, podchodzę do niej pełen wiary i nadziei i nagle...
2: Mi się to tylko śniło.
0: Ale mogłeś zaryzykować, a mąż by stwierdziła, ja mi się też to śniło.
2: No? I był to koszmar.
0: Dajcie znać, co wam się dziwnego śniło. Pochwalcie się. Czekamy.
1: Tak jest. Mamy od tego specjalistów ze Szpitala Południowego. Wszystko wyjaśnimy.

0: poranne wrasowanie.
1: Dzień dobry, Jadziu, witamy. Co ci się śniło dziwnego ostatnio, albo w ogóle w życiu? Masz jakiś taki sen, do którego często wracasz?
0: Wiesz co, ja tak mocno śpię, że ja nie pamiętam, co mi się śni.
1: To sprawdzimy na tej kuli, co tam leży obok twojego łóżka, co tam zawsze wyświetla. Dobrze. Się.
2: To jest bardzo popularny sen Boga i też go ma. To się nazywa czarna dziura. Zamykasz oczy, czarna dziura i otwierasz.
0: I otwieram i jest widno.
1: No i jest widno i mamy gazetki, przeglądamy, prasujemy.
2: Słuchajcie, okazuje się, że Skolim, ulubiony artysta naszej sąsiedniej stacji zza ściany, czyli Vox FM, spóźnił się ostatnio 2 godziny na koncert, ale uwaga, postanowił,
1: kiełbasę może robił.
2: Będzie szanował publiczność, wypełni kontrakt, nie zejdzie szybciej ze sceny i mimo spóźnienia grał tyle, ile miał grać i wszyscy mówią, że to jest swój chłop.
0: No. Ale powinien grać 2 godziny dłużej.
2: W ten sposób.
0: No, jak 2 godziny się spóźnił, to 2 godziny dłużej.
1: No, przez 2 razy 2 jest 4.
2: Nie mógł, bo to był 6 koncert tego dnia.
3: Jadziu, a jacy artyści to byli artyści twojej młodości? W kim się kochałaś? Kogo słuchałaś?
0: Jacka Lecha.
3: Kogo?
1: Kogo?
0: Nie pamiętacie?
1: Ja nie pamiętam.
4: No. Tylko
0: bardzo dobrze.
1: A jestem prawie z tej samej klasy, co ty.
0: A Wołomskiego pamiętasz?
1: No tak! No, no,
3: już wiemy, co się Jadzi śni.
0: Jacek Lech.
2: A to nie był ten Lech z tych Lechów, co Polskę założyli?
1: Nie. Ale blisko byłeś.

0: Calvin Harris pyta, jak głęboki jest twój sen. How deep is your sen?
1: Oj, bardzo dobrze u nas. Czekamy na wasze sny. Dajcie znać, co ciekawego, dziwnego śniło się wam ostatnio. Czekamy na SKB Messengerze i 664-402-302.
0: To i zerkam w te wersje pisane. Tomek napisał, chcecie wiedzieć, jaki miałem dziwny sen? Hmm? Śniło mi się, że jestem bogaty.
2: Jankes.
3: Ja bym chciała, żeby to był sen na jawie.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice, Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas Dni Otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 Dni Otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
7: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
12: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
11: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
12: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
11: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
15: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
16: No, pogoda pokaże dzisiaj swoje dobre oblicze. Temperatura wyniesie nawet 24 stopnie. Mimo tego, że będzie sporo chmur po południu, to zacznie padać dopiero po północy. Jutro spadek temperatury i wspomniane opady, a teraz na drogach coraz większy ruch samochodowy, m.in. na trasie S86.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów.
14: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
17: Jest 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty nowojorskiej prokuratury dla oficerów rosyjskiego wywiadu. Chodzi o ataki, sabotaż w USA i Europie. Wśród celów była Litwa i Czechy, a potencjalnych celów Polska. Piątka podejrzanych brała udział w organizacji, koordynacji i werbunku agentów do szeregu ataków. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Refundowane będą też terapie, m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
19: SK Sport News.
17: Miał być poważny sprawdzian, był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Rozegrają w niej ostatnie spotkanie z gospodarzami, czyli reprezentacją Bułgarii. A Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu. Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu już jutro.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
20: W Radiu RTSK.
21: Hej, hej, tu nowy dzień, to 16 dzień września, o to, żeby był dobry, 2SK.
22: Zgadza się, dzisiaj patrzymy, kto dzisiaj obchodził urodziny, bo za chwilę będziemy świętować oczywiście z naszymi słuchaczami, między innymi Krzysztof Włodarczyk, bokser.
23: I kto jeszcze?
22: Michał Milowicz.
23: A,
22: aktor nasz, 56 urodziny już ma.
24: Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło.
22: Kamcia, no lubisz czarodziei?
23: Idźmy za ciosem.
22: Czarodziei?
23: No, lubię.
22: David Copperfield też.
25: Bo wtedy on zrobi, że ta stówka nasza zniknie.
22: A, dobra. No. On ma już prawie 100 lat, no. Wszystkiego dobrego.

0: O, Sylwia, 6:39, Grzeszczak na antenie Radia SK.
1: Spójrz za okno, zobacz, jaki kolor mango jest piękny.
0: Pięknie, no, u nas cudownie, wspomnę. Ciepełko, fajnie, przyjemnie, dobrze.
1: Przypominam się, jesień w kolorach Polski.
2: Ostatnie dni lata tak naprawdę. Ale Janki, którą kawkę ty już, że tak powiem, jedziesz?
0: Dzisiaj dopiero, kończę pierwszą. Dzisiaj
2: to dla wszystkich tych, którzy jeszcze przed kawą, mam teraz informację, która podniesie ciśnienie, bo jeżeli gadamy o pieniądzach, a szczególnie o inflacji, to od razu jakoś tak serce zaczyna szybciej
0: kasa, pisać. Kasa, dawaj, co tam ciekawego?
2: Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja wzrosła w sierpniu do 3,4%. No a wszystko to, co jest związane z paliwami od 1 września, niestety rozpędzi ją do, uwaga, 6%!
0: Ała!
2: Drożyzna będzie!
0: Ale czekajcie, tam z tyłu w sali ktoś tam podnosi rękę, widzę, poznaję, to pan Adam, prawdziwy ekspert, profesjonalista. Panie Adamie, co pan ma do powiedzenia? Prosimy, panie Adamie, no.
3: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6-9 powiedzmy, a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6.
0: Aha.
4: Reklama. Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: I jak się sprawdził nowy Changan?
8: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
9: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
10: Zapraszamy do salonu Changan Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku-Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
14: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
15: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
14: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
15: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
14: Do łazienki też coś znajdę?
15: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
14: To brzmi jak super koncept.
16: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
17: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
18: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
21: I po reklamie.

0: godzinie 11 do 7.
1: Jak ktoś ma urodziny, to nie ma lipy.
0: Nie ma.
2: Adrian.
3: SK. Budzik.
0: Ładnie, cudownie. Adrian z nami, dzień dobry, na urodzinowo dzisiaj z tobą.
4: Dzień dobry, bardzo tak, na urodzinowo.
0: Adrian, dzień dobry.
1: Mógłbyś na początek zbliżyć słuchawkę tak raz do biodra, raz do łokcia, raz do kolana, bo chcieliśmy usłyszeć, czy rzeczywiście już w tym wieku coś chrupie, strzela?
4: No, bardziej się boję tego, że jak kichnę, to plecy bolą.
0: Ale z przodu czy z tyłu?
4: Z tyłu.
0: To dobrze, to plecy, okej. Okay. Nie jest tak źle.
2: Ale mamy dla ciebie dobrą informację, bo nawet jeżeli będzie ci chrupało, nawet jeżeli będzie cię bolało, to jest ktoś, kto napisał nam, że nawet jeśli były siejesz, to nadal będzie cię kochać.
1: Twoja ukochana to robi.
0: No, co masz do powiedzenia u swojej ukochanej?
4: Że bardzo dziękuję, że pamiętała, że mam urodziny. W tym wieku to już trochę z pamięcią może być nie tak.
2: Myślałam, że powiesz, że nawet jeśli ona wyłysieje, to też ją będziesz kochać.
1: A to też, to na pewno. A jak było u ciebie? Bo mnie moja dziewczyna poznała z włosami. Teraz ja włosów też nie mam, bo wyłysiałem i dalej mnie kocha. Twoja Kasia miała cię z włosami kiedyś, czy od początku bez?
4: Karolina.
1: Tak, ale tu Janki jeszcze siedzi obok.
0: Kasia.
1: Bo my mamy, Adrian, tą samą przypadłość, co ty.
0: To było pytanie do mnie?
1: Tak.
0: Jak moja Kasia?
1: Tak.
0: Nie wiem, dawno z nią nie rozmawiałem, żartuję. Nie, no wszystko w porządku. No nie wiem, to jak się kocha, to się kocha. Czy z włosami, czy bez, ogolony, nieogolony i tak dalej, no. Jest... Kamcia patrzy na nas. Kamcia, zobacz, to ode mnie dla ciebie.
2: Nie, no spoko.
0: Kama pokazuje teraz nogi. Dzisiaj piękne.
1: Adrian, czyli jak słyszysz, jest bardzo duża szansa, że nawet jeżeli przejdziesz jakieś zmiany związane z tym, że człowiek się starzeje, to dalej będzie miłość.
2: Ale w ogóle o czym my rozmawiamy? Przecież Adrian obchodzi dopiero 34. urodziny. Słuchaj, urodzinowa stówka leci do ciebie, Adrian, i my naprawdę życzymy ci wszystkiego najlepszego i pamiętaj o tym, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest dzisiaj.
4: No to przede wszystkim zawsze trzeba, musimy się cieszyć z tego.
2: Dokładnie. No i twoja ukochana Karolina napisała PS, proszę powiedzieć, że bardzo go kocham.

0: Ja to podoba mnie się.
1: No to dla ciebie, od nas, dla wszystkich, którzy są z nami od samego rana, 6 minut do godziny 7. Przeglądam prasę. Dział ogłoszenia.
0: Ogłoszenie o pracę jest jakieś?
1: Ogłoszenie o pracę jest,
0: jakie?
1: Słuchajcie. Proszę wysyłać. Prezes PKOL-u. Obsada.
2: A to
1: naprawdę,
2: patrząc po ostatnim prezesie, to chyba nie trzeba dużo umieć.
1: Nie wiem, ale można się na pewno zgłaszać.
0: Ale są chętni, z tego co się dowiedzieliśmy, i za chwilę Marcin Brocki w newsach będzie o tym mówił. Robert Korzeniowski jest zainteresowany taką posadą.
1: Chociaż olimpijczyk, wielokrotny mistrz nad mistrzami.
0: I jak widzisz, warto uprawiać sport, bo chodził i może się okazać, że wychodził.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
2: Ja, pani redaktor, do wszystkiego w życiu sam doszedłem.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
14: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Orły oszczędzania są zawsze na plusie,
18: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rościńskiego, 191, Katowice.
6: Na temperaturę nie będziemy dziś narzekać. Wyniesie ona maksymalnie 24 stopnie, mimo tego, że w ciągu dnia sporo chmur na niebie to brak opadów deszczu. A teraz nie brakuje miejsc, gdzie trzeba się zatrzymać na chwilę. To m.in. trasa S86, droga 86 w Katowicach szerokości.
5: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
4: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
7: Dochodzi siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, Sejm dziś ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
8: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
7: A to drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Robert Korzeniowski zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski chciałby też włączyć do pracy w PKOL-u byłych olimpijczyków, na przykład Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk czy Adama Małysza.
9: Deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie Justyna Kowalczyk, która jest gotowa do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za sprawy olimpijskie.
7: A wybory odbędą się w kwietniu. Do tego czasu pełniącym obowiązki prezesa komitetu będzie Marian Kmita. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Weszły w życie nowe przepisy. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
10: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
7: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
11: SK Śląsk News.
12: Rośnie liczba zachorowań na neuroboreliozę. Objawy pojawiają się po kilku tygodniach od ukłucia przez kleszcza. Należą do nich m.in. silny ból głowy, gorączka czy nadwrażliwość.
13: O neuroboreliozie mówimy, kiedy krętki z rodzaju borelia przedostają się do układu nerwowego i go zajmują.
12: Mówi lekarz neurolog z Będzina Karolina Gramsz-Drzewiecka. Blisko 25 tysięcy muzealiów zgromadziło w ciągu 50 lat działalności Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej. Placówka pokaże część obiektów na specjalnej wystawie.

0: Z jednej strony człowiek, bo już wstał, 7:07, ale z drugiej ta zalia taka rozleniwiająca. Żeby poleżało troszkę obok.
1: Tylko kochaj mnie, powiedziała Zalia. Dziękujemy pięknie oczywiście.
0: To jest Eska z samego rana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Panie pilocie! Niech pan zostanie w domu.
0: O co ci chodzi?
1: Słuchajcie, takie mam tutaj wprowadzenie. W internecie przeczytałem przed chwilą, także jak się pozbywamy telewizora, no niektóre są takie już wysłużone, trzeba zmienić.
0: Przypominamy, że nie wyrzucamy go do śmieci, tylko jedziemy odwieźć go do punktu zbiórki.
2: Ja bym kiedyś przez okno chciał wyrzucić.
1: Chciałem, bo to było podczas meczu piłkarskiego.
0: To jesteś usprawiedliwiony.
1: Albo po derbach Gorzów Zielona Góra. Ale nie o tym, nie. O tym, słuchajcie, mówi się o tym w internecie, że jeśli pozbywamy się telewizora, zostawić w domu pilota.
2: A po co?
1: Po co? Po to, ponieważ można go sobie przerobić i później takim pilotem zdalnie sterować choćby oświetleniem LED w domu. Serio, wszystko można ładnie pokombinować. Ktoś ewentualnie może pomóc. Nie wyrzucamy pilotów.
2: Ja pamiętam te czasy, kiedy to ja byłam pilotem do telewizora. Pilot, weź przełącz kanał.
0: I dlatego, Kama, my cię nie wyrzucamy.
1: Nie. Nie.
2: Dziękuję, miło. To co, wyłączyć światło?
0: Idź zgaś LEDy.

0: No, do Świąt Wielkanocnych jeszcze trochę czasu, będzie post, a u nas już. Post Malone, proszę Państwa. 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to zestaw eskowych gadżetów i do tego jeszcze magazyn SK Story. To wszystko mamy dla Was w ramach naszej zabawy Siódme wygrywa. Pamiętajcie, trzeba szybko odpowiadać, ale przede wszystkim trzeba mieć dobry zasięg w telefonie.
3: No to kto pierwszy? Kogo witam, kogo goszczę, jak ten facet z TV Polonia.
2: 664-402-302, dzień dobry.
4: Cześć, Kamil.
3: Cześć,
2: Kamilu.
3: Jezu,
2: Kamilu. Kamilu, szybko, telefon do ręki.
3: I działamy, dobra. Dobra, lecimy dalej.
2: Dzień dobry.
3: 664-402-302. Dzień dobry, tutaj Siódmy wygrywa telefony, dobre połączenie. O, słychać, lecimy.
1: Zabawa rozpoczęta. Mm-hmm. Pierwsze.
2: No czy wielbłądy magazynują w swoich garbach wodę gazowaną?
5: Nie.
3: Dobrze.
1: Drugie.
0: A co magazynuje wodę?
5: Tłuszczyk.
0: Tłuszczyk w wodę. Wodę.
3: Niegazowany też nie mają.
0: Gazowany tłuszcz czy niegazowany tłuszcz?
3: Tak jest.
1: Drugie. Drugie.
3: A co się stanie, jeśli zjesz naraz 5 pączków i zagryziesz je kwaszonym ogórkiem?
5: Niedobrze mi będzie.
0: Życzymy smacznego oczywiście.
2: Dobrze. Człowiek z doświadczeniem.
0: Jutro czwartek, tłusty czwartek. Dobra, lecimy z trzecim. W jakim miejscu stoi najbardziej znana statua wolności?
5: We Francji?
2: Ja uważam, że można uznać.
3: Bo to zależy od tego, kto jaką zna. We Francji też mają.
0: Bardzo dobrze, dziękujemy.
2: Aczkolwiek ja stawiałam na tą w Rybniku. Dwaj gadający dziadkowie z balkonu to Stalter i Waldorf. To są kultowe postacie z jakiego programu?
5: No, nie odpowiem, bo nie wiem.
3: Mana.
0: Dziadkowie.
5: To.
0: Dziadkowie z Muppet Show.
2: Dokładnie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Ale zasięg miałeś fantastyczny. Świetnie go było słychać, jakby siedział u Wiktora na kolanach. Naprawdę.
3: 50 sekund nam zostało.
0: Szybko lećmy.
6: Halo, siema.
3: Piąte. Uwaga, wymień dwa miejsca, do których idąc założysz garnitur albo garsonkę.
6: Bal i praca.
2: A jak ktoś zainwestował w zonta krypto, to zyskał czy stracił?
6: Stracił.
3: I uwaga,
0: siódmy, ostatni, otwierasz lodówkę w pracy, a ktoś, patrzysz, jak ktoś zjadł twój jogurt. Może być podpisany. Co robisz?
6: Na zdrowie mu życzę.
3: Ale jak się muszę zastanowić.
7: On nie jest z Polski chyba.
3: Mam dwie opcje.
0: Kochany, bardzo
3: dobrze. Pognębić go albo przybić z nim piątkę. Przybijam piątkę.
6: Pamiętajcie, dobro wraca.
0: O, jesteś wspaniały, naprawdę. No i wróciło do ciebie dobre. Mamy dla ciebie prezenty.
2: Eskowe klapki Kubota, skarpetki eskowe, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem na okładce. Wszystko to leci do ciebie.
3: No i wygrałeś czas antenowy. Super. Ostatnie 10 sekund twoje, cała Polska słucha. Co chcesz im powiedzieć?
6: Życzę wszystkim miłego dzionka i udanego przyszłego weekendu.
1: Siódme wygrywa.

0: Janki, całowałeś się kiedyś z dziewczyną i podobało ci się?
1: Bardzo.
0: No to macie coś wspólnego z Katy Perry.
1: Bardzo. Bardzo, 7.26, tutaj SK.
0: Za chwilę buziaki będzie mi Marcin Procki wysyłał do wszystkich, którzy na Śląsku próbują jeździć kolejami. Podobno są problemy jakieś i utrudnienia.
2: Janki, przepraszam, ale chyba zacząłeś się tu ślinić troszkę.
1: To prawda.
0: Ale Janki się całował ze śniadaniem.
1: To prawda. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. To prawda.

0: is a ghost town. Reklama.
1: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku-Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
2: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
3: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
2: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
3: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
2: Do łazienki też coś znajdę?
3: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
2: To brzmi jak super koncept.
4: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
6: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
5: Ale jak?
6: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
5: Masz na to sposób?
6: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
5: A kasa?
6: Wybierz opcje z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
7: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
5: Ja tu.
8: Ty tu.
7: Też chcę na wyższy level.
1: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Motoryzowani powinni zarzucić na nos okulary przeciwsłoneczne, ponieważ od rana dużo słoneczka na niebie. Tymczasem na drogach coraz większy ruch samochodowy. Między innymi na trasie S86 w Katowicach, na DK94 w Piekarach Śląskich i na drodze 79 w Jaworznie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
14: Minęła 7.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alerty RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Utrudnienia na kolei na Śląsku to przez awarię urządzeń sterowania ruchem.
15: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
14: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Opóźnienia i odwołane pociągi są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
14: Polscy siatkarze nie do zatrzymania wygrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, wygrywając 3-0. Najskuteczniejszym na boisku okazał się Bartłomiej Bołądź, który zdobył 20 punktów. Dziś na zakończenie zmagań w grupie Polacy zmierzą się z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu też Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów, a w drugim, rozegranym wczoraj meczu, Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK.
14: Ale czekajcie, 7.32 i o tej porze grill?
5: Tak,
14: grillowanie.
5: Moment.
14: Z naszej strony delikatne podniecenie, a u Jankesa przerażenie, bo pojawiło się
11: dzisiaj
14: zdjęcie.
11: Jestem jakiś taki dzisiaj nastawiony pozytywnie.
14: Tak? To dawaj, strzelaj bez podpowiedzi. Kim jesteś?
11: Jestem aktorem. Nazywam się Borys Szyc.
14: Wiesz, na przykład, co? Jakoś tak mi
5: zmarnowałeś swoją pierwszą szansę.
17: I to mi się podoba.
11: Nie.
17: Odpalamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi, takie, żeby Jankes w pewnym momencie zorientował się, kim jest.
11: Ale czy żyje?
5: W moim sercu tak.
14: Czyli nie żyje.
17: Ale ja tylko przypominam, tak? Że masz 3 strzały, a właściwie już tylko 2. Jeżeli ci się nie uda, to się przebierasz.
14: Dziękuję bardzo.
17: Przebierasz!

0: Say My Name. My name is TikTok. Właśnie rozpoczął się specjalny live. Wszyscy założyli okulary w studiu, oprócz Bogaja, żeby wyglądać mądrzej.
1: Dzień dobry wszystkim, witamy. 20 minut i będzie z nami godzina 8. Za chwilę będzie ciąg dalszy grillowania, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jest Jankes?
0: Tak, ale najpierw słuchajcie, ważne pytanie. Janki, czy masz chociaż wolne 10-15 zł?
1: Czy mam? Zależy, czekajcie.
0: No, wyglądam. Ile masz?
1: Mam dyszkę.
0: To za dyszkę możemy się zrzucić na 4,5 cm kwadratowego nowego mieszkania.
2: A wiesz, że ja tak robiłam kiedyś. Moją pierwszą pensję przeliczałam na to, że zarobiłam w miesiąc tyle, że mogę sobie kupić 0,5 m² mieszkania.
0: A to dlatego, że Polacy podobnież ciągle wierzą w betonowe złoto i 57% badanych Polaków, które w ogóle posiada jakieś oszczędności, mówi, że zainwestowałoby to właśnie w kupowanie betonu i mieszkania.
2: I cały czas liczą na to, że ceny mieszkań będą szły do góry.
0: Tak jest.
1: Coś czuję, że przykład poszedł z PZPN-u.
0: Beton równa się wielka kasa.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
9: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
10: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
9: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
10: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
9: Do łazienki też coś znajdę?
10: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłoga, a nawet kuchnię.
9: To brzmi jak super koncept.
11: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
12: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: I po reklamie.

0: SK Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Teraz zastanawiam się, co ona krzyczała w jego stronę.
1: Sterta się pali!
2: Nie odbieraj telefonu, Nosel będzie dzwonił.
3: Pewnie to też, no.
4: Słuchajcie, podobno energetyki szkodzą, a Nosel właśnie w sprawie energetycznej z samego rana. To zamiast puszeczki proszę przyłożyć ucho do głośnika.
2: Uwaga, uwaga, ostrzegamy.
5: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Halo? Czy ja pod 13 się dodzwoniłam?
7: Tak, o co chodzi?
6: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. To jest pani?
7: Jestem ja, tak.
6: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
7: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
6: Aha.
7: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak najpierw mrygało, zgasło żarówka.
6: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
7: Znaczy się, to by było,
6: Już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz, ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
7: No jestem.
6: Jest pani? Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie, proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
7: Przed domem sobie tak postąpać,
6: przed
7: tak?
6: domem, tak.
7: No.
6: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
7: Będę skakać przed domem.
6: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
7: Dobra.
6: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
7: W lewo?
6: Tak.
7: A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
6: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
7: O, to ja nie wiem, czy te kable, w którym miejscu.
6: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani. Tak, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
7: Jak mnie ktoś widzi,
6: jeszcze
7: daleka, to ty.
6: Moment, jeszcze w lewo?
7: W lewo.
6: Ojeju, proszę pani.
7: Co?
6: To tutaj mi coś ciśnie.
7: O cholera.
6: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś. I dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gwiazdek, do tego, do światła.
7: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
6: No i wszystko jasne, proszę pani.
7: I co z tym zrobimy?
6: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
7: Ale jak?
6: To na pewno pani powie, Monika.
7: Pani Boguszu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Macie, a ja skakałam przed domem. Ja pierdolę, jak mnie ktoś widział. Albo te kamery, to dopiero jaja, nie?
5: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: Słuchajcie, źle mi jest. Źle mi jest, ratujcie mnie, nie wiem kim jestem.
1: No. Nic nowego. Ale nie ma problemu.
0: Dajcie jakąś podpowiedź, kim jestem.
1: Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. No i mamy dla ciebie pierwszą podpowiedź.
0: Poproszę.
1: Zanotuj sobie,
2: Jankiesz,
1: proszę.
2: Nawet jako facet muszę powiedzieć, że niezły z ciebie ciacho.
0: O, ciacho, no to już mam tutaj.
1: No.
0: Mam już profil narysowany wstępny.
3: No ładny, rzeczywiście.
1: Dobra, ja bym się z nim nie umówiła.
0: Ciacho, czyli jestem mężczyzną. A, tak, jestem cwany.
3: A co, kobieta nie może być ciacho? Jest 26 rok.
0: Jesteś
3: każdy
0: ciacho.
3: Jest kim chce.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rozdzińskiego, 191, Katowice.
18: Zmotoryzowani zwolnią teraz m.in. na A4 na wysokości Doliny Trzech Stawów w kierunku Wrocławia, na DTS przed wjazdem na estakadę i na trasie S86. Od rana dużo słońca i tak będzie do końca dnia, dopiero wieczorem opady deszczu, a w ciągu dnia do 24 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
19: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany, a sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. Reporterski Michał Rawa zbiera szczegóły. Dzień dobry, Michale.
20: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
19: Były minister, wiceminister sprawiedliwości z zarzutami Michał Woś ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. To w czasie, kiedy nadzorował służbę więzienną. Woś nie przyznaje się do winy.
21: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych.
19: O czym informuje Mateusz Gołębiewicz? A we Francji najwięcej narażonych na hałas. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Problem we Francji dotyczy 24 milionów osób. W Niemczech problemem jest hałas lotniczy. Skala osób narażonych na niego jest 4 razy większa niż we Francji. A dla porównania w Polsce na hałas narażonych jest 5 milionów osób, z czego większość na hałas drogowy.
22: SK Śląsk News.
18: Brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym przyczyną poważnych utrudnień na kolei w województwie śląskim. Awaria trwa od 3 rano po stronie PKP PLK.
0: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w transporcie GZM.
18: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Więcej info o

0: mężczyzna. No. Czy jest... A dobrze.
1: Dobra.
0: A jestem chłopakiem czy dziewczyną? To jest bardzo ważna kwestia.
2: No, po prostu jesteś.
1: Po prostu jestem.
3: I dobrze, że jesteś.
0: Co wyko?
2: Nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze, a zdjęcie przerobione na Instagramie.
0: A może jestem łatwogangiem?
2: Zmarnowałeś szansę.
0: Nie, głośno myślałem.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Andrea Bocelli. I od razu jakoś tak na baczność człowiek słucha muzyki.
1: No i pięknie, no i gramy dalej. Między innymi, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w siatkówkę.
2: Jak nam idzie?
1: No jest wspaniale. Biało-czerwoni rozbiliśmy właśnie Ukrainę 3-0 i po 4 meczach mamy komplet. 12 punktów i bilans setów. To jest naprawdę piękne. 12-0. Jesteśmy pewni pierwszego miejsca w grupie i awansu do 1/8 finału. Jeszcze mecz z Bułgarią przed nami. Ale to takie już, wiecie, takie, no, taka, no,
2: to Bułgarią, na torcie. To pewnie wyjdą trzecim składem, nie?
1: Jak nie czwartym. No, bo tam Wiktora nawet wezmą do składu, żeby tam, no, poziewał.
0: Nie ma nudniejszego sportu niż siatkówka, bo co byśmy nie robili, to wygrywamy.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK.
1: Ale mi pomysł wpadł do głowy, a propos kim jest Jankes, bo często nawiązujecie do jakichś bieżących spraw. Czy ja jestem może medalem?
0: Straciłeś właśnie swoją drugą szansę.
1: Okej.

0: stare kawałki to są takie, które się ciągle nuci. I ten nuciliśmy przez prawie 3 minuty.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Kim ja jestem? Kim ja jestem?
2: Kim jest Jankeks?
3: Na naszym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankiego. Janki już narysował potencjalnie swoją postać, która ma głowę i choinkę.
1: To prawda, to są nóżki. Później z choinkiem zrobiłem ręce i nogi dorzuciłem.
3: To jakie masz tropy?
1: Ale na górze było ciacho i szukałem po nazwiskach.
3: No. Jest taki jeden.
1: Jest taki jeden aktor też, tak. Maciej ma na imię. Mm-hmm. A to nie jest moja propozycja. Tak sobie głośno tego myślę.
4: Ja rozumiem.
3: No dobra, co już wiesz o sobie?
1: Że jestem niezłym ciachem, że jednak... No i właśnie, to jest bez sensu w ogóle.
3: No.
1: No bo do końca nie jestem ciachem, no bo chyba jestem rzeczą niż postacią.
3: No. Tak myślisz? No.
1: Dobra, ja to biorę na klatę, bo za każdym razem ani razu nie potwierdziliście mi, że jestem postacią, że ani jestem facetem, ani kobietą.
5: Dzisiaj chcemy, żebyś przegrał po prostu.
1: Ja tylko jestem rzeczą.
4: Czekam z podpowiedziami.
1: Dawaj.
4: One cię wyprowadzą na dobry kierunek.
2: Jankes, jesteś jak cebula. Nie chodzi o to, że ludzie przy tobie płaczą, albo że śmierdzisz. Chodzi o coś innego.
1: No.
3: Kocham naszych
1: jestem
3: słuchaczy,
1: czymś do jedzenia. Jestem czymś do jedzenia, jestem jak cebula.
4: To posłuchaj dalej.
6: Mhm. Janki, słuchaj, chciałabym cię mieć codziennie.
4: Oraz...
7: Jankes, powiem ci tak, 90% ludzi kocha się takiego, jakim jesteś, ale te 10%...
1: To i koniec? Urwałaś taśmę?
3: Bo to była taśma profesjonalna.
4: To jeszcze masz na dokładkę dwie podpowiedzi.
8: Jankes, jesteś taki fajny, że chętnie spędziłabym z tobą popołudnie. Ale właściwie jesteś taki słodki, że mój mąż by do nas dołączył.
9: Jankes, ty słodziaku.
1: Czy ja jestem może jakimś pieskiem, jakąś postacią z jakiegoś filmu, jakimś psem?
4: No nie.
1: Okej.
4: Okay. A kotkiem?
1: A
4: ślimakiem?
1: Ale pomyślałem o twojej...
4: A ważką? A ptakiem?
1: Dobra, czyli jestem rzeczą, dobra. A co z tą cebulą było? Tego nie skumałem, że co, że to jest coś do jedzenia?
4: Że nie jesteś jak cebula. To była podpowiedź.
3: I nie śmierdzisz.
1: Mhm. Czyli coś do jedzenia dobrego. Czy jestem kebabem?
3: To też była twoja trzecia odpowiedź.
1: Nie.
3: Ale spokojnie, pomęczymy cię jeszcze za chwilę. Wskakujcie na Instagrama.
1: Czekajcie, jestem czymś do jedzenia, widzę po was.
3: Wskakujcie na Instagrama, wrzucajcie na jaskowego Messengera nam podpowiedzi dla Jankiego. I tak jajecznica? I tak wiemy, że już przegrał.
5: Przegrał!
1: Jaja? Już co za mnie robicie? Feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave,

0: Age Mata. Mata 24 minuty po godzinie 8.
1: Jeden słuchacz napisał: Mata ten kawałek? No Mata i Zagrata. Oczywiście, że tak.
0: No dobra, macie jakieś podpowiedzi, czy jest jakaś przerwa jeszcze dla mnie?
1: Wiemy już, że Jankes zmarnował wszystkie swoje 3 podpowiedzi. 3 razy zabrzmiał ten charakterystyczny dźwięk, więc teraz już gra tylko o honor.
0: Czy jestem słodki, czy słony? Czy jestem przekąską?
1: To wszystko zależy.
2: Jesteś zabawny, bo na naszym eskowym Instagramie pod twoim przerobionym zdjęciem ktoś oznaczył Make Life Harder.
0: O nie.
1: Ale wiemy, że jesteś...
3: Siema Jankes, powiem ci tylko tyle. Jesteś ciężki.
1: To może chodzić o twój charakter również.
0: A może... może chodzi o ilość kalorii? O to chodzi?
1: Możliwe.
0: Czyli nie jestem ani owocem, ani... I czy jestem zdrowy?
1: W małych ilościach.
0: O kurde. Jankes. Ale dobra.
4: Przegrał już?
1: No przegrał, gra o horror.
0: Jak to?
1: No.
0: Gdzie to?
1: Tak.
0: Czy to się je w kinie często, jak się ogląda film?
1: Nie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
5: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
4: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
5: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
4: Do łazienki też coś znajdę?
5: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
4: To brzmi jak super koncept.
6: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
11: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
12: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Będzin. W tych miastach utrudnienia na kolei w związku z brakiem zasiadania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Więcej info o utrudnieniach na kolei śląskie.pl. Dziś w Katowicach do 24 stopni maksymalnie pogoda ma dopisywać.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino Chorzów. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
13: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja wojska na plaży w Rusinowie. Żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy znalezionego tam drona, które mogły stanowić zagrożenie. Obiekt został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Składy mają 2 godziny opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław Śląski.
14: Totalny chaos jest.
15: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
14: 1,5 godziny.
16: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
13: A przyczyną utrudnień jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem. A polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni 1. miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o godzinie 18.
17: Jankes.
18: Jankes.
17: Kama.
18: Kama.
17: I Wiktor. Wiktor.
18: Radio SK.
19: Janki nie wytrzymał ciśnienia, poszedł do toalety, przemyć twarz zimną wodą. Cały czas nie wie, kim jest.
20: Gdzie jest ten nasz sernik? Mogę to w końcu powiedzieć, bo Jankes dzisiaj jest... Mani, już nie mogę powiedzieć. No chodź, chodź, myszko, chodź.
19: Chodź.
21: Słuchajcie, mam pewien trop.
20: No dawaj.
19: Bo TikTok całe szczęście się odzywa. No. Tutaj są fajne podpowiedzi.
20: Bo my cały czas live'a na TikToku mamy.
19: Czy ma dużo białka?
20: Tak. Mm-hmm.
19: Jakiś serek wiejski, jakaś pierś, kurczaka, czy coś takiego, to nie bardzo. Słuchaj dalej.
22: Dobra.
23: Jankes, podzieliłeś każdą polską rodzinę.
20: To prawda.
19: A czy my przypadkiem o tym wczoraj nie mówiliśmy?
24: O, czyli...
19: O rodzynkach coś mówiły? O ciastach?
24: Więc?
19: Co więc? Co więc?
24: No nie, myślałem jednak, że gramy z kimś inteligentnym.
19: No,
12: Więc...
19: Ja już wiem. Ja za chwilę to powiem. Ja już mam was! Mam was! Wygrałem!

0: to chyba o serniku było. Lubię tak, no, bez końca.
1: Mam coś do mojej odpowiedzi po mojej propozycji. Mam kawę.
0: No, słuchajcie, zrobił to poza anteną, doszedł do dobrych wniosków. Co prawda za późno, po czasie, po wielu złych odpowiedziach.
2: Za późno, przecież się człowiek wyrobił, ledwo, ale się wyrobił.
3: No to no, uwaga. Jaka jest twoja propozycja?
0: Słuchaj, poczekaj, ostatnia podpowiedź i odpowiadasz. Dawaj. Uwaga.
4: Jankes, ja ci tylko powiem, że jesteś aksamitny i wszyscy Polacy cię uwielbiają.
0: No właśnie. Czyli jesteś?
2: Czyli to pierwsza propozycja podpowie, że jestem ciachem. Jestem takim pięknym, cudownym sernikiem, tak?
1: O, to nie jest tiramisu?
0: To jest Jankes Sernik na naszym Instagramie. No.
2: Bez rodzynek widzę. Ja wolę z rodzynkami.
3: Ja też.
2: To jest niebywałe, co wy zrobiliście ze mną.
0: Janki, ustaliliśmy.
3: A która podpowiedź sprawiła, że udało ci się w końcu dojść do odpowiedzi?
2: Na TikToku ludzie się zaczęli odzywać, że za każdym razem jestem na imprezie rodzinnej.
3: Aha.
2: Ciasto, a sernik, no ma dużo białka. No okej, okay, no powiedzmy, że ser i te sprawy, okej.
3: Ja się tak zastanawiałam, czy się nie powinieneś przebrać za pracownika Najwyższej Izby Kontroli z serem w ręku, żeby sernik, taki dowcip, ale niektórym ma lepszy pomysł.
0: Słuchaj, w ramach kary, że zgadłeś za późno i że nie zrobiłeś tego w limicie trzech odpowiedzi, przyniesiesz do radia blachę sernika.
2: Dobrze.
0: A później ten sernik
2: sam zjem.
0: Odbijemy na twojej twarzy.
2: Oczywiście, że się z tym zgadzam. To będzie fantastyczna historia. Pytanie, w którym życiu to zrobić?
0: Obecnym.
3: Nie. Za tydzień.
0: Masz równo 7 dni na realizację.
2: Tylko się odbija zawsze torcik, no tort.
0: No. Sernik? To sernik w ramach tego będzie na twojej twarzy,
3: tylko
0: kochany.
3: Tylko bardzo cię proszę, żeby był z rodzynkami. Dziękuję.
0: Posłuchajcie tego lepiej.
5: Prawie 270 tysięcy osób wzięło udział w ogłoszonej na moim kanale ankiecie, czy woli sernik z rodzynkami, czy bez. No i miażdżąca większość woli bez rodzynek.
6: Radio SK. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
8: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
7: Ale jak?
8: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
7: Masz na to sposób?
8: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
7: A kasa?
8: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
9: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
10: Ja tu.
11: Ty tu.
10: Też chcę na wyższy level.
12: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
13: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
12: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
13: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
12: Do łazienki też coś znajdę?
13: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
12: To brzmi jak super koncept.
14: Home Concept. Aleja Rozdzieńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: I po reklamie.

0: Warany z Komodo przy mikrofonie. To jest SK.
1: Moja pierwsza dyskoteka w życiu i mój pierwszy taniec z chłopakiem.
0: Wow.
1: Nie mam pojęcia, jak miał na imię.
0: Słuchajcie, a Jank jest cały czas, my tu gadu, graju, a on siedzi z testami i zakreśla. I coś
2: rzeczywiście?
0: Jeździ długopisem po skrzyżowaniach.
1: Nauka jazdy, kategoria A.
2: Ja już dawno zrobiłem, rzeczywiście, nie jestem niczym Andrzej Duda, który...
3: Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu...
0: W radiu.
2: Słuchajcie, są testy, nawet wczoraj zrobimy tutaj, mam jedno z pytań, które się pojawia w książce. To się pojawia na egzaminie. Uwaga. Jadąc zimą spotykasz na poboczu półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc? ABC jest, uważajcie. Dawaj. Pani, panowie, halo Polska, halo świat. A. Trzeba mu podać gorący napój. B. Podać mu alkohol. Serio, nie ściemniam. I C. Wezwać zespół ratownictwa medycznego.
0: Czekaj, no B na pewno nie.
2: Jakie nie?
0: No bo on już sobie podał chyba sam wcześniej.
2: Kama, co dajesz? A, B czy C? C, prawda?
1: Ja telefon do przyjaciela, zadzwonię do ciebie, bo ty znasz odpowiedź.
2: Słuchajcie, ja wcześniej dałem... Nie, no C.
0: A w tym czasie ten facet... Boże, co tak długo myślicie?

0: 5 minut do 9. Tutaj SK w środę, w pół do piątku, 16 dzień września.
1: No i przyszedł ten, który przejmie kontrolę nad radiem za chwilę, Łukasz Z.
2: Ja czy nie wiem, czy wasz pies mi pozwoli, bo on mnie obwąchuje.
3: Jak się okaże, że ja jestem... coś innego.
2: Że ja źle będę
0: Łukasz
2: pachniał.
0: Z, ale Z mi się skojarzyło z Zonda Krypto.
1: O?
3: Jakoś tak nie wiem. No,
1: masz,
3: to, nie,
1: masz jakieś
2: kryptowalutki? Ja powiem tak, jak ze mną zostaniecie, to zyskacie. I ty na czasie.
4: Ile czekałeś, żeby móc to w końcu powiedzieć?
2: Cały poranek myślałem nad tą płetą.
0: Bardzo ładne.
1: Nie wiem, czy dobre. W SC dobrze jest mówić Z.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rościńskiego, 191, Katowice.
18: Nadal mamy spore korki, między innymi na trasie S86, na drodze 86 w Katon, na A4, na wysokości Katowice w kierunku Wrocławia i na DK94 w Piekarach Śląskich. Żeby nie było tak źle, zerknijmy na pogodowe mapy. Będzie bardzo dobrze do 24 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
19: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
20: Mężczyzna zeznał, że kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
19: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. A przypomnę, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. Przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Kobieta jest poszukiwana od 2 tygodni. Mundurowi znaleźli właśnie jej telefon.
21: Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywała. Były z tego urządzenia.
19: Mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie. Kobieta ostatni raz widziana była w Darłowie. A Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja, między innymi w konkursie głównym.
22: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowy. Lwów w tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling.
19: Mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu, a pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
23: SK Śląsk News.
18: Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Niektóre składy mają nawet 120 minut opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław-Śląski. Przyczyna? Brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
24: Katowice-Tychy, lodowisko Sucho zostaje uruchomione.
0: Totalny chaos jest.
4: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
0: 1,5 godziny.
4: Pan się spieszy do...
14: No, do pracy, oczywiście do pracy.
18: Z pasażerami Kolei na Śląsku rozmawiał Darek Brombosz.
15: 9:02, to jest ten piękny moment, kiedy poranny pośpiech się kończy, kiedy już dzieci do szkoły odwiezione, przejechaliśmy przez te wszystkie korki i możemy siąść na spokojnie w pracy odpocząć. A jeśli jesteście w tym korku, to na rozluźnienie Thomas Gray. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: w Radio SK. Tak na rozpęd w środę, 18 minut po godzinie 9 gramy hity na czasie, a Czesi uwielbiają nasz polski Bałtyk. Czytam teraz na SK.pl, że z roku na rok nad polskim morzem jest coraz więcej Czechów i ten sezon może się okazać rekordowy. I co ciekawe, Czesi coraz częściej wybierają Bałtyk zamiast Chorwacji. No słuchajcie, nie ma co się dziwić, tam takich dobrych gofrów, zapiekanek, zakręconych ziemniaków na plaży na pewno nie dostaną. W Chorwacji zamku z piasku nie ulepią na tych kamienistych plażach, parawanu nie wbiją. I w Polsce to się przynajmniej schłodzić można. Tak im się Bałtyk spodobał, że aż ahoj zaczęli mówić na przywitanie.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
13: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
12: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
13: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
12: Do łazienki też coś znajdę?
13: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
12: To brzmi jak super koncept.
14: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
15: I po reklamie.

0: Kiedy nie ma czasu na przerwę na kawę, wtedy wchodzi Eska i gra takie numery. Armin van Buuren to są właśnie hity na czasie, a polscy siatkarze idą jak burza. Wczoraj wygrali czwarte spotkanie na Mistrzostwach Europy, 3-0 pokonaliśmy Ukrainę. I słuchajcie, naprawdę bilans jest niezły. Wygraliśmy 12 setów, przegraliśmy 0. 100% skuteczność naszych siatkarzy. Dzisiaj grają ostatni mecz grupowy na Euro z Bułgarią, ale nieważne jak się ten mecz potoczy, oni mogą wyjść na luzie, na boisko, bo nie dość, że mamy awans pewny, to jeszcze mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie. Więc ja mam teraz pytanie do was, czego wy dzisiaj jesteście pewni, tak jak nasi siatkarze są pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie. Może na 100% za chwilę szef do was przyjdzie i będzie czegoś chciał, a może tak jak u mnie, słuchajcie, ja zawsze mógłbym wyjść wcześniej z pracy, ale ja jeszcze godzinę gadam z kolegami o głupotach. Jestem pewien, że dzisiaj też tak będzie. Czego jesteście pewni? Może wiecie, że pierwsze pytanie, które dziecko wam dzisiaj zada, to mamo, co na obiad? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czego jesteście pewni? A ja wam na pewno za chwilę dobrze zagram. Sanach i Dawid Podsiadło po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
11: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
13: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jetour.
14: Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
16: I po reklamie.

0: Stowlow. Ten numer uzależnia. Jeśli was jeszcze was nie wzięło, to tak się stanie po kolejnym odsłuchaniu, gwarantuję. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze są pewni wyjścia z grupy z pierwszego miejsca, ale wy też jesteście pewni różnych rzeczy. Nagrywacie o tym głosówki na SK-owym Messengerze. Paweł daje znać, że bardzo dobrze zna swoją żonę.
1: Siema SK, właśnie wyszedłem z domu, jadę do biura i jestem pewny, że pomimo tego, że przed chwilą pożegnałem się z moją żoną, to za minutę dosłownie do mnie zadzwoni. Tego jestem na 100% pewny. Czekamy.
0: I możemy tylko obstawiać, w jakiej sprawie żona zadzwoni. Pewnie deski w toalecie nie opuścił, porozrzucane ubrania zostawił, syf na stole, w kuchni też pewnie zostawił. Możemy tylko obstawiać, jeśli macie jakieś pomysły, w jakiej sprawie zadzwoni żona do Pawła, no to nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze, no i też możecie dawać znać, czego wy jesteście pewni.
2: Radio SK. Reklama.
3: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
4: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
3: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
4: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
3: Do łazienki też coś znajdę?
4: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
3: To brzmi jak super koncept.
5: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
15: Zapraszamy na dni otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas dni otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
16: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
22: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
23: Druga połowa września przynosi na razie bardzo miłą, fajną aurę. Dziś temperatura wyniesie nawet 24 stopnie, także poczujemy się jak latem. Brak opadów deszczu w ciągu dnia, w nocy może popadać w Katowicach czy Sosnowcu. Na drogach powiedzmy względny spokój.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
0: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Koszalinie. Wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania. Drzwi otworzył mężczyzna, a w środku znaleziono dwa ciała.
1: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę.
0: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Ołbtyku, niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
2: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnie.
0: Mówi nam rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań. A lotnisko w Katanii ponownie otwarte po paraliżu z powodu aktywności Etny. Ten trwał dwa dni, a spowodowało go wydobywanie się pyłu wulkanicznego. Na lotnisku na Sycylii wznowiono już przyloty i odloty.
13: SK Śląsk. Sport.
24: Dobry start hokeistów ECZD Zagłębia Sosnowiec. W spotkaniu otwierającym nowy sezon Tauron Hokej Ligi Zagłębie Sosnowiec pokonało Komarchy Krakowie 4-1. Przypomnę, w poprzednim sezonie zespół wywalczył po raz pierwszy od ponad 30 lat medal Mistrzostw Polski, a w rozpoczętych właśnie rozgrywkach sosnowiczanie uważani są za jednego z głównych kandydatów do złota. A co powiecie na bieganie i imprezę? Już 19 września Rave Run, czyli bieg na 4 km i impreza.
25: Przed chwilą Paweł mówił, że jest pewny, że za chwilę żona zadzwoni. Posłuchajcie, jaką głosówkę dostaliśmy.
26: Cześć SK, to ja żona. Zadzwoniłam tylko z podziękowaniem, że wlał mi płyn do spryskiwaczy w aucie. Także mężu, dziękuję ci bardzo.
25: A, czyli Paweł właśnie zarobił na bardzo dobry obiad po południu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeszcze pachnie wakacjami. Zwłaszcza, że dzisiaj w całym kraju ponad 20 stopni. A w Radiu SK letnia playlista to bracia Fastboy. No i nasza słuchaczka Wiktoria też jest teraz w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Czego dzisiaj jesteście pewni?
1: Dla mnie pewne jest to, że właśnie zaczęłam urlop i jutro wylatuję na wakacje do Turcji.
0: No i pewne jest to, że znajomi z pracy zazdroszczą, bo Wiktoria wyczekała, aż wszyscy z urlopu powracają i teraz ona wyjeżdża. Ona będzie się chwalić na Instagramie, a znajomi to będą oglądać, jak ona fajnie wypoczywa. No i pewne jest też to, że jak Wiktoria zacznie przeglądać sukienki, które sobie spakuje, te wszystkie kosmetyki i tak dalej, to na pewno będzie musiała coś włożyć do walizki męża.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
11: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
12: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. No i słuchajcie, jest się czym chwalić. Mamy sukces na arenie międzynarodowej. Uwaga! Polski Park Rozrywki został uznany za najlepszy w Europie. Ja nie będę mówił, o jaki konkretnie park rozrywki chodzi, powiem tylko tyle, że to na południu Polski i że SK czasami ma do niego zaproszenia. I słuchajcie, co najważniejsze, wyprzedziliśmy paryski Disneyland i uwaga, niemiecki park rozrywki. I co? Humor od razu jakiś taki troszkę lepszy się zrobił, nie?
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
14: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
13: Ale jak?
14: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
13: Masz na to sposób?
14: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
13: A kasa?
14: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
15: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
16: Ja to,
17: ty to.
16: Też chcę na wyższy level.
18: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
19: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
20: Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
21: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jendrasem Indepskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
22: I po reklamie.

0: Hits MJ Deli w Radiu SK po raz drugi na miejscu pierwszym rap dwudziestki. A może wy chcielibyście zostać rapową gwiazdą, albo pójść na kurs śpiewu, albo rapowania, cokolwiek. SK załatwia pieniądze na wasze pierwsze razy. To w naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta z Korościelem. Coś tak załatwią, słuchajcie, że opłacimy wasze małe marzenia, wasz pierwszy raz. Wczoraj nasza słuchaczka powiedziała, że bardzo chciałaby pójść na kurs tańca na róże. 2000 zł. Stryk opłacone. Wystarczy wpaść na sk.pl albo zgłosić się w eskowej apps na smartfony za darmo. I dzisiaj po 15 Sońta z Korościelem do kogoś z was w sprawie waszego małego marzenia zadzwonią. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
2: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
3: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
4: Mama! Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Cebulę z pyrem.
7: Pierogi z serem.
8: Makaron carbonara.
9: Fasolka po brytońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Zapraszamy na Dni Otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas Dni Otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas Dni Otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 Dni Otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rościńskiego, 191, Katowice.
26: Po porannej awarii mogą jeszcze występować problemy na kolei. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej przewoźnika. Dziś w Katowicach temperatura wyniesie maksymalnie 24 stopnie. Będzie padać owszem, ale dopiero wieczorem. Jutro spadek temperatury, także korzystajcie z tego dnia.
25: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
24: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
0: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znaleziony w Bałtyku dron był niebezpieczny, jak ustaliła prokuratura, miał głowicę bojową. Obiekt znaleziono w poniedziałek w okolicach Jarosławca w zachodniopomorskim. Ładunek wybuchowy został w nocy zdetonowany.
1: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
0: Mówi nam wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sama konstrukcja drona została zabrana do dalszych badań. Paraliż na torach w województwie śląskim, opóźnienia sięgają nawet kilkuset minut, a to przez dwie usterki, do których doszło dziś rano.
2: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
0: Mówi nam Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy. Przed polskimi klubami pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace.
6: SK Śląsk News.
26: Dramat na stacji benzynowej w Katowicach. Kierowca konwoju zginął od strzału z broni służbowej. Więcej na ten temat na sk.pl. To długo wyczekiwana wiadomość dla mieszkańców katowickiej Ligoty. Po niemal dwóch latach uciążliwych prac kolejarze otwierają przejście pod wiaduktem na ulicy Kłodnickiej. Ruch pieszych rusza właśnie dzisiaj.
7: Zakończyły się roboty rozbiórkowe starej części konstrukcji, które wymagały czasowego wstrzymania ruchu pieszych pod obiektem.
26: Mówiła Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK.
8: No i proszę bardzo, wiemy co się dzieje, newsy zaliczone, wracamy do grania, minuta po godzinie 11. Za chwilę, słuchajcie, zdradzę prosty sposób, jak w kilka dni stracić 200 tysięcy obserwujących na Instagramie. Pewnej aktorce to się udało, bo podobno za dużo pokazała. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A tak poza tym, słuchajcie, skoro już nam 11 minęła, już parę godzin żeśmy popracowali, myślę, że to jest dobry moment na chwilę przerwy w pracy, może jakaś kawka. SK was przyjemnie buja. The Weekend już teraz, a za chwilę Dawid Podsiadło.

0: sam raz na środowe rozluźnienie. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. 17 po 11 to są hity na czasie w Radiu SK. A w internecie jest, słuchajcie, wielka afera. Znana aktorka Sydney Sweeney nago wystąpiła w kampanii reklamowej. No i się fala krytyki na nią wylała. Wiele osób to oburzyło i wiele osób stwierdziło, że ją odobserwuje na Instagramie. W kilka dni Sydney Sweeney straciła około 200 tysięcy obserwujących. No i słuchajcie, ja tak z ciekawości sprawdziłem, o co w tej aferze chodzi, prawda? Wszedłem na Instagrama i teraz te zdjęcia przeglądam. No i powiem wam, że chyba rozumiem, skąd ta strata obserwujących, bo jakby moja narzeczona teraz zobaczyła, że te zdjęcia przeglądam, to też by wzięła mój telefon i ją odobserwowała. A tak poza tym, słuchajcie, ona pewnie takie pieniądze za tę kampanię dostała, że każdemu z nas by ubrania z wrażenia spadły.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
9: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w Twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
10: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
13: I po reklamie.

0: Jak damy ten hit głośniej, to wtedy nie słyszymy, że coś nam skrzypi w samochodzie. Wiem, bo sam ostatnio testowałem. David Guetta i Kid Cudi z hitem Zawsze na czasie. Wcześniej pytałem was, czego jesteście dzisiaj pewni? Co wiecie, że się na 100% dzisiaj wydarzy? No i Klaudia już wie, co będzie, jak dzieci wrócą ze szkoły.
1: Starszy syn wróci z pytaniem, kiedy obiad i dlaczego tak długo?
0: Ty może wtedy szybko odbić piłeczkę, że ty robisz ten obiad tak samo szybko, jak on sprząta w pokoju. Albo możesz mu po prostu odpowiedzieć, że obiad będzie, jak się ziemniaki dogotują. I wtedy nigdy nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo to może być 3 minuty, 5 albo pół godziny. To jest zawsze najdłuższe pół godziny w życiu. Dłuży się, tak jak kiedyś nudna lekcja historii w szkole.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
13: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
14: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie i Stebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapraszamy na Dni Otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas Dni Otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
18: I po reklamie.

0: Actually Bon w Radio SK. I jest dobry was, żeby nie ziewać nad stertą papierów na biurku w pracy. Dobry, to jest SK.
1: No, dobra końcóweczka godziny,
0: SK gra tak dobrze, jak nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy. Stuprocentowa skuteczność. I teraz na naszej antenie, słuchajcie, zmiana zawodnika. Na boisko wchodzi główny atakujący Michał Zobkowski. I też jest w formie.
1: Tak, będę skakał wysoko, wy również do hitów na czasie, takich jak... Poczekaj, zadamy zaraz po 12?
0: No proszę bardzo, patrz jaki zestaw. A, sama najlepsza, chciałem powiedzieć 11, ale w siatkówce jest 6. Nawet ale więcej ich będzie.
2: A Formule
1: 1? Tate McRae, Just Keep Watching, za chwilę.
3: Reklama. Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
9: Zapraszamy na dni otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas dni otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
15: Dobra informacja dla mieszkańców katowickiej Ligoty. Po niemal 2 latach uciążliwych prac kolejarze otwierają przejście pod wiaduktem na ulicy Kurnickiej. Ruch pieszych rusza właśnie dziś. Dziś w Katowicach, Mysłowicach, Sosnowcu też dobra temperatura do 24 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino Chorzów. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
2: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Zaskakujący ruch koalicji rządowej, kandydat Rozwoju Plus, będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiS-u. A o szczegółach z Wiejskiej, Michał Rawa.
16: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
2: A głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Tematem bieżąca sytuacja związana z bezpieczeństwem i rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. To po tym, jak uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, drona znaleziono też w Bałtyku, na plaży koło Jarosławca. Ponad 4 miliony wejść na szlaki od początku roku, tak było w Tatrach, a największą popularnością cieszyła się trasa do Morskiego Oka.
17: SK Śląsk News.
18: Charytatywna wyprawa przerwana dotkliwym pobiciem. Jakub Hajsiga z Chorzowa w czeskiej Ostrawie został zaatakowany przez Polaków, którzy na jego czapce pomylili górnośląskie barwy z ukraińskimi.
19: Kilkukrotnie nie mogłem wstać. Pamiętam tylko, że zostałem obalony na ziemię. Pamiętam, że jedna osoba na pewno mnie kopała.
20: Barwy województwa śląskiego pomylili z barwami narodowymi Ukrainy.
19: Chodzi o układ tych kolorów, ponieważ we fladze górnośląskiej właśnie one są na odwrót.
18: Z Jakubem rozmawiał Darek Brombosz.
1: To się wszystko zgadza, mamy naprawdę wysoką formę, jeśli chodzi o hity na czasie. Będzie m.in. Somber, My Body Isn't Ready, będzie Oscar Sims. No i coś nowego, w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Na początek Tate McRae, Michu Sobkowski, witajcie.

0: taki wehikuł czasu na antenie Radio SK, no bo to hit zawsze na czasie. Beatfreaks i Somebody's Watching Me. Ja wczoraj przerobiłem wehikuł czasu, w sumie to nawet podwójne, bo tak, oglądałem mecz siatkarzy. Piękne to było, piękne. Później zająłem się czymś innym. Jak włączyłem po raz kolejny telewizor, to na tym samym kanale zaskoczył mnie Kevin. Kevin sam w Nowym Jorku i to już był wehikuł czasu, a zaraz potem pojawił się na ekranie, jeśli dobrze pamiętam, bez przerwy reklamowej, co było dla mnie bardzo zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o tę stację, Łowca Androidów. I jako nie jestem wcale fanem, jako że nie jestem wcale fanem tego typu właśnie filmów, ale postanowiłem na chwilę z nim zostać, bo to film z 82 roku i chciałem zobaczyć, jak to sobie wyobrażano, jak będzie wyglądał rok 2019, bo chyba właśnie w 2019 jest osadzony Łowca Androidów i to było naprawdę niesamowite. Mnóstwo latających samochodów, mnóstwo czerni, mnóstwo robotów. Okej, tu już jesteśmy całkiem blisko, ale najbardziej bawiło mnie to wyobrażenie, że ekrany komputerów będą nadal czarne, jak w DOS 6.22. No pod tym względem jest o wiele ładniej na świecie w tym momencie niż w tym wyobrażeniu z Łowcy Androidów. Somber, My Body Isn't Ready. Piękny numer, nieładny. Już za chwilę wesce, a później Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
7: Masz kilka opcji.
6: Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
7: Ale jak?
6: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
7: Masz na to sposób?
6: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
7: A kasa?
6: Wybierz opcje z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
8: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
7: Ja to,
8: ty to.
7: Też chcę na wyższy level.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
11: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
12: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
11: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
12: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
11: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który się przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center. Katowice Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
15: To będzie ostatnia reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
16: I po reklamie.

0: SC.
1: Przyjemna świeżynka? Nie ma sprawy. Są takie tezy, takie twierdzenia, co do których chyba nigdy nie zmienię zdania. Jednym z nich jest to, że portugalski, też portugalski w odmianie brazylijskiej, jest najseksowniejszym językiem na świecie. Dlatego bardzo się cieszę, że Lost Frequencies zaprosił brazylijską wokalistkę, autorkę tekstów Marie Froese do numeru Paraíso, który już teraz. To będzie raj dla uszu. Nie tylko moich, jestem przekonany. Paraíso, Lost Frequencies, Marie Froese.
2: Radio SK. É tudo que eu preciso.

0: California Girls na antenie Radioska. Katy Perry i Snoop Dogg. Katy Perry, która nie dość, że udziela się artystycznie, to też nazwijmy to obywatelsko i w swoich social mediach przypomina Amerykanom, że to jest czas, Amerykanom w sensie obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że to czas rejestracji przed wyborami. Bo tam 3 listopada tak zwane wybory połówkowe, ale to nie jest tak, że jest się z automatu na liście wyborców, tylko trzeba się właśnie zarejestrować, o czym Katy Perry obywatelsko przypomina. Jakim kruchym lodem jest stąpanie właśnie po tematach obywatelskich? To a propos Eda Sheerana, będzie czas powiedzieć na pewno jeszcze do godziny 15. Wcześniej gram Chapel Roan, a później Andrea Bocelli i David Guetta i spółka, czyli DNA Veste.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotniska 81. www.mmcars.pl.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny.

0: Lidlowskie i Żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
12: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
13: I po reklamie.

0: wśród polskich wokalistek zdecydowanie. Prima Ballerina, Margaret i świeżynka od niej właśnie przed godziną 13 na antenie Radia SK. Za chwilę rozpoczynamy kolejną godzinę hitów i będzie Temper City i Self Aware na początek wesce.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Oferta na start w Opel MN Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MN Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mncars.pl.
13: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jendrasem Indepskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rozdzińskiego 191, Katowice.
18: Korzystajmy z pogody, bo tak ciepło i słonecznie będzie jeszcze dziś. Jutro pogoda na Śląsku i w Zagłębiu będzie się psuć. Temperatura spadnie do 17 stopni, możliwe także opady deszczu. W weekend będzie trochę lepiej, bo co prawda padać nie powinno, ale chmur też nie zabraknie.
17: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
19: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiS-u. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
20: Mam rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
19: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050.
1: My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
19: Mówi Paweł Ślisy z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany, Mikołaj N., ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy, a przypomnijmy, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na ponad 20 lat więzienia. Oleż na uczci amerykańskiego bohatera, patronem Centrum Kultury w Świętokrzyskiem będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza, osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji.
21: Film oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
22: Poruszająca historia.
23: Tak, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
19: A z mieszkańcami świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk.
24: SK Śląsk News.
25: Piotr Wikar, zapraszam. Jaworzno podpisało dwie umowy na realizację projektu pod nazwą Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra. To kolejny ważny krok w kierunku zagospodarowania wyjątkowego terenu geosfery.
26: W starej prochowni będzie ciekawa ekspozycja geologiczna. Będzie tam też centrum konferencyjne, będą ścieżki edukacyjne.
25: A oprócz tego wieża widokowa z kładką, czy linearium z tyrolką oraz park maszyn, wymieniał prezydent Jaworzna Paweł Silbert. A na kolejne newsy z regionu zapraszam za godzinę.
0: Gibbs, Ego i For Money, czyli ostatni dzień lata, dosłownie za kilka chwil. Zajrzymy też, co tam słychać u Eda Sheerana. Zagram Bad Habits. Michał Sobkowski, witaj.

0: Eska Śląsk.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Take Me Back w remiksie Robina Schulza to Kygo i Max McKnown na antenie Radio SK. Chwilę temu Ed Sheeran. No właśnie, między młotem a kowadłem, chyba tak można określić sytuację, w jakiej znalazł się w trakcie swojej trasy koncertowej po Stanach Ed. Jego supportem był doskonale wam znany chociażby zespół Macklemore, który podczas jednego z występów dość stanowczo i w słowach, i w wizualizacjach stanął w konflikcie na Bliskim Wschodzie po stronie Palestyny. To wywołało duże poruszenie, na tyle duże, że była groźba, że kolejne występy samego Eda w Stanach będą odwołane i Macklemore już nie jest supportem. Jak mówi Ed, to nie była jego decyzja, a organizatorów trasy, a jednocześnie z roli supportów w Goście Solidarności zrezygnowali kolejni artyści. No a Edowi zależy, by kolejne koncerty jednak się odbyły, choćby ze względu na to, że jeśli do nich nie dojdzie, no to fani będą zawiedzeni. Mega to smutne, mega frustrujące. Polityka to jednak straszne guano jest, naprawdę. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy

0: Od 30 lat!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brikomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Lana Del Rey na antenie Radio SK to Summertime Sadness. Czy to jest smuteczek? Raczej znak czasów. Słuchajcie, jest sobie taki plebiscyt telekamery, czyli nagrody dla osobowości telewizyjnych. Aktorki, aktorzy, seriale, twórcy, osobowości medialne. Ogłoszeni są już nominowani w tegorocznej edycji. Można głosować. O ironio, jak zwraca uwagę press, gali wręczenia nagród telewizyjnych nie zobaczymy w telewizji, a w internecie, no wiadomo, tam się wszystko zmieści. Zmieści się na pewno do 14. Alesso i Nate Smith, Artemas w Radiu SK, Swedish House Mafia Likely i Sanach.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
18: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
18: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
18: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
18: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
19: I po reklamie.

0: Cichosza? Cichosza. Sanach i Cichosza w Radiu SK co przed godziną 14. Nie będzie ciszy po drugiej. Nie, nie, co to, to nie. Po drugiej wesce kolejna godzina z hitami na czasie. Alan Walker, coś od tego pana na początek, zaraz po 14. Radio
1: SK. Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.

0: www.radioplus.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Regulamin na circlek.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
6: 23 września rozpocznie się kalendarzowa jesień, choć do końca tygodnia temperatury raczej wiosenne. Jutro 17, a w piątek, sobotę i w niedzielę w okolicach 22. Odnośnie czwartku, Sosnowiec, Katowice, Dąbrowa Górnicza, parasole zabierzcie ze sobą, mogą się jutro przydać.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony w głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
8: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany. W taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
7: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy. Ceny paliw znowu w górę, mamy rekord ostatnich lat. 9 zł 19 za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chałmżyńskiej w Warszawie. Kierowcy zaciskają zęby i tankują.
9: Co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
10: Poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No, zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
11: Takich cen nie pamiętam.
7: Usłyszał od kierowców w Warszawie Mateusz Chłystun. A w Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Liczymy na kolejny piękny sportowy spektakl. Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią. To będzie ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Nasza sytuacja jest bardzo komfortowa, bo Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
12: SK Śląsk News.
6: Piotr Wikar, zapraszam. W piątek w Dąbrowie Górniczej odbędzie się ekstremalny turniej sprawnościowy. Weźmie w nim udział ponad 100 strażaków z całej Polski. Zawodnicy zmierzą się z wymagającymi zadaniami. Od rozwijania lin gaśniczych i siłowego rąbania toporem, aż po ewakuację poszkodowanego.
13: Muszą podnieść manekina, który waży 80 kg i przejść do tyłu 30 metrów.
6: Mówi starszy kapitan Mirosław Chyjek ze Straży Pożarnej w Raciborzu. A już teraz zapraszam na kolejne lokalne newsy równo za godzinę.
14: Jeszcze gorące. Dobra, może nie gorące, ale ciepłe. Ale stygnie. Lato. O tym mowa oczywiście. Kuba i Kuba. I stygnie lato dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też nowa Miley Cyrus, czyli Bass Per Suede. A teraz Alan Walker, Michu Sapkowski. Witajcie. 14.02 na antenie SK. Już teraz hity.

0: Nowa Miley Cyrus na antenie Radia SK, czyli Buzz Persuade. Wyperswadować to im się chyba nie da, ale zachęcić, zasugerować, spróbować przekonać, jak najbardziej. Sońta i Korościel po raz pierwszy, SK po raz pierwszy, to jest nasza akcja, która wciąż trwa. Jeśli wy macie coś do zrobienia, chcecie coś zrobić, chcecie coś spełnić, jakieś swoje marzenie i zrobić coś po raz pierwszy, no to zgłaszacie się na SK.pl albo w SK-owej apce i oczywiście przekonujecie właśnie chłopaków do tego, żeby dali na to hajs. SK po raz pierwszy, oczywiście po godzinie 15, wtedy to Sońta i Korościel na antenie Radia SK. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Westy za moment, a później Sylwia Grzeszczak.
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
13: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Shakira, Me Enamoré na antenie Radia SK. 14.40 na zegarach, przygotowania już na ostatniej prostej. Widać już pętlę tramwajową? Już w sobotę w centrum Warszawy Mistrzostwa Europy Motorniczych. Tak, naprawdę takie się odbywają. Będzie się liczyć ponoć precyzja i wyczucie składu, ale chyba też śmiesznie będzie, bo na przykład na poprzednich mistrzostwach był bowling, czyli zbijanie dmuchanych kręgli właśnie tramwajowym składem. Łącznie każdy będzie miał po 8 zadań. Będą reprezentacje oprócz Polaków oczywiście Chorwacji, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i trochę tak jak z Eurowizją mają być też przedstawiciele Australii. Polskę reprezentuje para gospodarzy, czyli przedstawicieli tramwajów warszawskich, Agnieszka i Aleksander oraz świeżo upieczeni mistrzowie Polski, szanowni państwo, bo mistrzostwa Polski też są. Duet z Gorzowa Wielkopolskiego, Marta i Grzegorz. Mega, trzymamy kciuki. Wstęp na te sobotnie mistrzostwa, które będą w pobliżu warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, jak czytam, jest wolny. A jak dojechać? No jak będziecie tego dnia w Warszawie, to powinno dać się tam dojechać tramwajem. Zalia za chwilę, później Purple Disco Machine Kungs.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
11: I po reklamie.

0: Jeśli po godzinie 15 będzie tak, jak było przed 15 w studiu, w sensie z Sonitą i Kurościelem, to będzie śmiesznie i grozi nam kilka pozwów. Tobie Romeo i Fly High w Radio SK przed 15, Sonita i Kurościel z wami po 15, Dawid Podsiadło na błysk, na pewno też od nich. A my słyszymy się, mam nadzieję, w piątek po godzinie 17 w gorącej 20 Radio SK.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: To będzie ostatnia reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rościńskiego, 191, Katowice.
19: 86 Katowice, Tychy, tuż przed zjazdem na Czułów. Mamy zwężkę, drogowcy dłubią tam przy asfalcie, a to oznacza korek stracicie nawet do 10 minut. Ale pogoda nie sprawi dziś kierującym problemów. Jutro za to w Katowicach, Sosnowcu czy Tychach możliwe przelotne opady deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
14: 15, Agata Chruściak, zapraszam. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
20: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
14: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości.
21: Prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
14: Informuje Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Poważny wypadek na S11 w Wielkopolsce w okolicach wsi Skrzynki. Ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch w kierunku Poznania jest zablokowany i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
22: SK Śląsk News.
23: Piotr Wikar, zapraszam. Więcej usług dla mieszkańców i większa kontrola nad tym, co dzieje się z odpadami. Miasto Zabrze ogłosiło przetarg na nowego odbiorcę śmieci.
24: Ma być to usługa dla mieszkańców i ma być to usługa, co do której no, nikt nie zgłosi jakichś roszczeń czy zarzutów.
23: To prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. W nowym systemie pojawi się także nowość odbiór tekstyliów. Nowy wykonawca ma być ogłoszony na początku 2027 roku, a po więcej lokalnych newsów zapraszam i odsyłam na sk.pl.
25: Sońca i Koroście.
26: Czyli SK.
25: SK w radiu SK.
27: Oh yeah. Oh yeah.
28: Witajcie. Jak dobrze być w domu.
27: Cinek wrócił, proszę państwa. Cinek wrócił. Cinek jest jedyną osobą na świecie, bo był w Monachium, która na Oktoberfest pojechała we wrześniu. Czy nazwa nic ci nie mówiła, że ty możesz się pomylić?
28: Myszka, Oktoberfest zaczyna się we wrześniu.
27: Ale pod koniec.
28: Tak, pod koniec, ale teraz jest fajnie, bo jest jeszcze czysto, nie? Bo jeszcze nie było tam Niemców.
27: A do Paryża na Sylwestra pojedziesz w listopadzie,
28: ja
27: nie?
28: Ja Sylwester w listopadzie, przed wszystkimi.
27: Zapraszamy na 3 godziny wspólnej zabawy. Dawid Podsiadło na błysk, to na początek w Radiu SK.

0: Fukaj i Vito Bambino w Radio SK. Tutaj Sońta i Korościel. Ostatnie dwa dni, uważni słuchacze na pewno wiedzą, ja miałem przyjemność prowadzić program z Olą Kot i było bardzo miło. Ola przyniosła prezenty. Jest, wiesz co, jest atrakcyjną kobietą, zarówno werbalnie, jak i wizualnie. I teraz nie wiem, no bo poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Nie wiem, czy
1: widziałem to na Instagramie
0: to
1: też Radio
0: dalej.
1: SK, że dostawałeś prezenty.
0: Tak, dostawałem prezenty właśnie.
1: Trochę czasu zajmie mi, zanim będę atrakcyjną kobietą. Natomiast prezenty...
0: Ale to są nowe czasy, niczego nie można wykluczyć.
1: No, okej, nikt nie każe ci pracować ze mną za darmo, ja mam też dwa prezenty. Ile Ola ci dała prezentów?
0: O, mów mi do kieszeni, mów
1: proszę
0: mi
1: bardzo,
0: do kieszeni.
1: Proszę bardzo, to jest pierwszy prezent.
0: Aha, mogę odpieczętować?
1: Tak, kupiłem się rano na lotnisku, więc nie spodziewaj się za dużo, ale...
0: Tak, bo Cinek wrócił z Bawarii, proszę państwa, we wrześniu był na Oktoberfeście. Czekaj.
1: To jest taki kubek.
0: Ale fajny, Oktoberfest München.
1: Idiotoodporny.
0: Gniotoodporny.
1: Nie, idioto, żebyś nie cwógł.
0: Aha.
1: Jest blaszany po prostu.
0: Aha, no.
1: Druga rzecz, to myślałem sobie, co ty lubisz. I pomyślałem sobie, jaki kształt lubisz, jaki kolor.
0: I co, i czy to jest kształt falisty?
1: Tak, biała kiełbasa, proszę.
0: O, w puszce. Weizenwurst.
1: Tak.
0: I ona się mieści do tego kubka.
1: I teraz powiedz mi, czy Ola Kot dała ci białą kiełbasę?
0: Nie dała mi białej kiełbasy.
1: Dziękuję bardzo.
0: To chyba kończy dyskusję. Trzymaj się, Ola.

0: Give It Up To Me to Sean Paul w Radiu SK. Ja się tylko upewniam, czy pod moją nieobecność wypamiętaliście o konkursie SK po raz pierwszy?
1: Oczywiście, że pamiętaliśmy, zwłaszcza, że ja po raz pierwszy prowadziłem program z Olą Kot, więc po raz pierwszy było w mojej głowie.
0: Aha, i co? Kto został nagrodzony?
1: Wczoraj wygrała pani kurs pole dance'u. Wiesz, co jest pole dance?
0: To jest polski taniec.
1: Nie, to jest taniec na róże. I wczoraj pytałem tej pani, czym to się różni, bo zobacz, pole dance brzmi tak fancy, brzmi elegancko, natomiast taniec na róże brzmi lekko wulgarnie. No więc zostaliśmy przy pole dance, bo uznaliśmy z Olą, że będzie ten program elegancki, a teraz ty wróciłeś, no i jest jak jest.
0: Czyli zagłębie rury to jest zagłębie pole.
1: Zagłębie pole, tak. No.
0: Co dzisiaj nagrodzimy, jeszcze nie wiemy, ale cały czas macie szansę wygrać. Zapraszamy na sk.pl, tam się zgłaszacie. My finansujemy wasz pierwszy raz z Radiem SK. Mamy pieniądze, mamy dużo pieniędzy.
1: Tak, tak.
0: Nie bójmy się, nie powiemy, gdzie trzymamy, ale mamy dużo.
1: sk.pl, zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało. Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I jak się sprawdził nowy Changan?
7: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
8: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy.
9: Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
10: Zapraszamy do salonu Changan. Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
11: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Quady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku-Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Zapraszamy na Dni Otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas Dni Otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. SK po raz pierwszy. To jest zabawa, która trwa, w której wy na sk.pl piszecie nam, jaki pierwszy raz z Radiem SK mamy wam sfinansować. Zasypaliście nas zgłoszeniami, bardzo dziękujemy. Zadzwoniliśmy do Oli. Cześć, Olu.
1: Cześć, miło was słyszeć.
2: Ciebie również bardzo miło słyszeć. Olu, jakie ty masz marzenie? Co chciałabyś robić po raz pierwszy?
1: No tak sobie właśnie pomyślałam, słuchałam waszego radia i pomyślałam, ja nigdy nie jeździłam na koniu i zawsze chciałam tego spróbować, aha, a szczególnie w chwili obecnej, bo od miesiąca robię sama remont mieszkania i właśnie składam swoją kuchnię, także to by był świetny relaks dla mnie.
2: No tak, a poza tym jakbyś wóz przyczepiła do konia, to mogłabyś cement nim przywozić na remont, nie?
1: Już nie potrzebuję.
2: Aha. A,
0: to może wywieźć gruz w takim razie na koniu.
1: O, do tego tak.
0: Słuchaj, musimy tylko sprawdzić, czy cokolwiek wiesz o koniach. Są cztery tempa popularne, najpopularniejsze poruszania się konia. To jest stęp, kus, galop i cwał. Aha. Teraz zacytujemy ci jeden, a ty powiesz nam, czy to jest stęp, kus, galop czy cwał.
2: Gotowa?
0: Uwaga. Co to było?
1: Chyba to pierwsze, stęp.
0: Tak, to był stęp.
2: To był stęp. A to jeszcze jedno, żebyśmy mieli pewność. No.
0: Putku.
1: O, zdecydowanie galop.
2: Zdecydowanie to był galop, tak?
0: Tak, to było nieważne. Gratulacje!
2: Ola wygrywa jazdę konną. Czekaj, Ola, a powiedz jeszcze, ile ty pieniędzy potrzebujesz na tę jazdę konną?
1: No tak, czarne to około 10 jazd, no to jest około 1000-1200 zł.
2: No to już damy 1200, już damy 1200. Nie, bo Cinek widzi, że tu jest 900, ale ja mam 3 w kieszeni, także 1200 będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze, zdecydowanie.
2: Ola, gratulujemy ci serdecznie, pozdrawiamy gorąco i jak już się nauczyć jeździć konno, to podeślij nam jakiś filmik, żebyśmy zobaczyli, dobra, czy się pieniądze nie zmarnowały.
1: Oczywiście, dziękuję wam bardzo.
0: A co się mówi koniowi, żeby ruszył?
1: Dawaj.
0: Do woju. Proszę ruszać, panie koniu. Jo!

0: Radio SK. Fajnie, że mówi tyloma językami, szkoda, że naraz.
1: Za moment będzie Imagine Dragons w Radio SK.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
9: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
10: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
11: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
12: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
11: Ale jak?
12: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
11: Masz na to sposób?
12: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
11: A kasa?
12: Wybierz opcje z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
13: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
11: Ja to...
14: Ty to...
13: Też chcę na wyższy level.
15: Zapraszamy na Dni Otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas Dni Otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
16: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
17: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
16: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
19: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
22: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Tovlo w Radiu SK. Tov to jest takie ciekawe żeńskie imię. Znam jeszcze jedną Tov. Nie wiem, tak, czy ty znasz.
1: Ja nie znam.
0: Nie znasz?
1: Nie znam.
0: Autorka Muminków.
1: Ona miała na imię Tov.
0: Tov. No, Tove Jansson.
1: Tov dla mnie zaskoczenie. Zaraz wiadomości.
0: SK newsy. Mordo, kurde.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Zapraszamy na Dni Otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas Dni Otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
11: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
13: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
14: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
13: Ale jak?
14: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
13: Masz na to sposób?
14: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
13: A kasa?
14: Wybierz opcje z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
15: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
13: Ja to,
15: ty to. Też chcę na wyższy level.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indebskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
21: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
22: S1, czyli wschodnia obwodnica Sosnowiec, kierunek Tychy, na wysokości Designer Outlet mamy roboty drogowe, możliwe utrudnienia, uważajcie, nie warto się rozpędzać. Noc na Śląsku i w Zagłębiu już pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Jutro na termometrach maksymalnie 17 stopni.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
1: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane.
0: Ale mają odbyć się jutro, wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Służby zaalarmowała rodzina, która nie mogła skontaktować się z bliskimi. Gdy służby przyjechały, drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem.
18: Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5 tysięcy minut.
0: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Nadal obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami czy Gliwicami. Takie leśne koncerty tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
23: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
0: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów, a rykowisko potrwa kilka tygodni.
24: SK Śląsk. Sport.
25: Klub siatkarski Aluron CMC Warta Zawiercie rozszerza współpracę z Sosnowcem. Dla kibiców oznacza to więcej rozegranych spotkań w hali Arena.
26: Kolejne dodatkowe 3 mecze w rundzie zasadniczej. Pozostają mecze fazy play-off, mecze Ligi Mistrzów i nowość Liga Światowa Drużynowa również zagości w Sosnowcu.
25: To prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Dodam, że klubowe Mistrzostwa Świata rozegrane będą od 15 do 20 grudnia w Katowicach, Sosnowcu oraz w Częstochowie, gdzie odbędzie się faza finałowa.
27: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
28: Zależy jak liczyć, ale co najmniej połowa środy za nami. A wiesz co się mówi?
29: Że środa, dzień, już prawie połowa za nami.
28: Nie, środa minie, tydzień zginie.
29: Ale to nieprawda, bo jeszcze czwartek, piątek, nie wiem, u ciebie w domu się tak mówi. To wcale nie. U mnie dopiero było niedziela minie, tydzień zginie. Wiesz, bo my jesteśmy precyzyjni.
28: No dobrze,
29: u mnie w domu.
28: To jak się mówi u ciebie w domu?
29: U mnie w domu? Niedziela zginie, tydzień zginie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Powiem ci, że na początku, jak usłyszałem, że Andrea Bocelli zrobił piosenkę z Davidem Guetta, mówię, nie, to nie może się udać. To trochę tak, jakby Fryderyk Chopin skomponował coś z organistą kościelnym, ale to mi się podoba. Wiesz?
1: Bardzo się cieszę twoim szczęściem.
0: Słuchaj,
1: a ja mam inne pytanie. Czy ty kupiłeś dziecku tego gniotka, takiego pierożka?
0: Nie jednego gniotka kupiłem. Trzymam córeczki, one wszystkie mają gniotki, gnieciemy co się da. My jesteśmy najbardziej gniocącą rodziną w
1: Polsce.
0: Są
1: niebezpieczne, wiesz? Moja córka już wyrzuciła, porozmawiałem z nią i z płaczem wyrzuciła gniotka. Jestem na niej bardzo dumny. Jest bardzo mądra, nie wiem po kim. No i teraz się okazało, że miałem rację, słuchaj, bo te gniotki są niezdrowe, wybuchają, są z Chin, tam są jakieś...
0: Ale te pierożki, tak?
1: Te pierożki takie, no,
0: nie,
1: takie na parze.
0: Takie normalne, inne tradycyjne.
1: No i teraz, słuchaj, największa polska platforma aukcyjna.
0: Nie chcę... Wstydzisz się powiedzieć, że Allegro?
1: Nie reklamujemy, ale rymuje się z Balegro. No więc wycofuję w ogóle aukcję z tymi pierożkami, bo są niebezpieczne. Aha. A dzieci je lubią. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Ja myślę, że należy nauczyć się samemu robić gniotki dzieciom.
0: Aha, ale jak?
1: No właśnie.
0: No właśnie, to może jest pytanie do słuchaczy Radia SK. Jak zrobić dziecku gniotka, żeby był bezpieczny i żeby się nie skapnęło, tak, że to nie jest kupiony?
1: I z czego? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Zapraszamy serdecznie, jak zrobić pierożka gniotka dziecku samemu, tak żeby był zdrowy.
0: Będą nagrody za najfajniejsze pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Nagrody oczywiście z Chin.
0: A jak?

0: Smash Boy, Music Sounds w Radiu SK. Wycofują te gniotki, te pierożki słynne ze sklepów, bo są niebezpieczne. W związku z tym my chcemy ku uciesze naszych dzieci zrobić samemu takie gniotki, tylko nie wiemy jak i z czego. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Posłuchajmy, jaką propozycję ma Bartłomiej.
1: Panowie, żeby zrobić takiego gniotka, to bardzo prosta sprawa. Wziąć jakiś fajny, kolorowy, niewykorzystany balonik i nałożyć do środka tam jakieś kaszanki albo grochu.
2: Oczywiście, ale żeby nie było tak jednowymiarowo, można również dorzucić sałatki jarzynowej, pire ziemniaczane. Wiesz, jak pire się dobrze gniecie,
0: tak,
2: prawda?
0: Twardszy gniotek, golonka ze skórą. Po
2: oczywiście. I później, jak dziecku pęka, to ono ma od razu pełnowartościowy posiłek. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Panie Bartłomieju, wysyłamy klapki eskowe i skarpety, bo pomysł jest rewelacyjny i rewolucyjny, powiedziałbym.
0: Otóż to, skarpety też można włożyć do środka, ale wtedy już nie jest pełnowartościowy posiłek.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
11: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
12: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
19: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: I po reklamie.

0: 8.
1: W Radiu SK to Jason Derulo, czyli ten, który śpiewa zawsze jak się przedstawia. Czyli na przykład Michał
2: Jason
1: Krościel.
2: Derulo, tak, kojarzę.
1: Martinson, ta.
2: To by było fajnie, gdybyśmy nagrali piosenkę, to mogłoby tak być.
1: Ale no, nie nagramy. Wracamy do tematu gniotków. Wycofują je ze sklepów. Gniotki z Chin są szkodliwe. Jak zrobić dziecku gniotka? Wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
3: Hej, hej, a ja mam taki sposób na gniotka. Balonik. Od razu kisiel z wodą i wlać do środka.
1: No.
3: Buziaczki, hej!
2: Bardzo fajna propozycja, natomiast bardzo nieprecyzyjna. Bo
1: jak
2: na przykład,
1: to kisiel?
2: Kisiel, a czy na przykład mógłby być budyń? Bo załóżmy, że dziecko ma nietolerancję kisielu. To o tych dzieciach nie myślimy,
1: no dobrze, ale
2: tak?
1: Dziecko nie je kisielu. Sam jesteś budyń.
2: A jak przebije się gniotek, zje ten kisiel, a ma nietolerancję kisielu, czy może być budyń?
1: Może być budyń.
2: A czy może być galaretka?
1: Nie wiem, bo jak zastygnie, to... Chociaż też fajny pomysł.
2: A czy może być kasza kuskus?
1: Nie, może być kasza pęczak.

0: to samo pomyślałem o tobie, Cinek, jak cię zobaczyłem po raz pierwszy. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar.
1: Czyli nie wiadomo, kim jestem, ale muszę być supergwiazdą.
0: Musisz być supergwiazdą.
1: Właśnie, miałeś zawsze ciężko z myśleniem.
0: Tak, i to się nie zmienia, ale można nawet z takimi zdolnościami pracować w radiu. Witamy serdecznie, kochani. Za chwilę będzie Damiano Dawid i Talk to Me. Znasz tę piosenkę?
1: Tak, znam.
0: O, to weź zanudź całą.
1: Talk to me.
0: Okej, okay, znasz. Nie, ja już jestem przekonany, cicho.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: I po reklamie.

0: Whatever Turns You On, czyli Axwell i Bon w Radiu SK. W związku z tym, że jeden z artystów nazywa się Bon, to mam dla ciebie zagadkę, cinek na myślenie. Jak nazywa się Bon na bycie wodzem?
1: Bon na bycie wodzem. Poczekaj, daj mi chwilę, mam czasu.
0: Aha, minutę.
1: Bon na... Bonaparte.
0: Nie!
1: Jak nie?
0: Napoleon! No, Napoleon się nazywa.
1: Dlaczego?
0: Się nazywa? No tak, taka jest nazwa, to nie moja sprawa.
1: Okej, dobra.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rozdzińskiego, 191, Katowice.
19: Planujecie nocną podróż? Na Śląsku i w Zagłębiu zrobi się deszczowo, a do tego miejscami ślisko. Jutro też chłodniej wraz z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalnie 17 stopni na termometrach. Powrót słońca w piątek, choć przez cały weekend możliwe też zachmurzenie. Będą 22 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 17, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw wystrzeliły 9 zł 19 za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie, a to rekord. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozostałych pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
21: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
22: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
21: No i jak przed wizytą na stacji?
22: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie?
23: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
24: Takich cen nie pamiętam.
25: Na szczęście mam auto elektryczne.
20: No, słyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Na parkingu podziemnym w budynku przy Wielickiej zapaliły się dwa samochody, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
26: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
20: Na miejscu pracuje teraz około 50 strażaków. Trwa oddymianie pomieszczeń. Burmistrz Lizbony wzywa rząd Portugalii do zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Wyzwoliło też patologiczne jego zdaniem zachowanie, jak grzebanie w śmietnikach.
27: SK Śląsk News.
28: Usiąść za kierownicą elektryka, zobaczyć pojazd autonomiczny, a do tego zajrzeć tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu? Już w najbliższą sobotę gliwickie PKM zaprasza na dzień otwarty.
29: O godzinie 10 z centrum przesiadkowego wystartuje parada współczesnych i zabytkowych autobusów, która przyjedzie ulicami Gliwic.
28: To rzecznik Gliwic Barbara Szumilak. Będzie m.in. strefa zdrowia z autobusem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Fundacji DKMS, strefa gastro oraz szczególnie ważna dla najmłodszych strefa animacji.
30: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Szalenie nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Tu Sońta i Korościel. Wiesz, co ja słyszałem dzisiaj? Chyba nawet w newsach w ST słyszałem, że rozpoczęło się rykowisko. To znaczy, jelenie wychodzą i zaczynają szukać partnerki.
31: I wiem, dobra, już wiem, już teraz będzie żart o tym, że jestem jeleniem, bo mam rogi. Tak,
1: coś, nie? Marcin, no, tak, no gdzie?
31: Mam
1: no
31: zrobić co? Jelenia, dobra.
1: Nie, no już właśnie rykowisko. Pełnie nie.
31: Dobra, grajmy piosenkę, już chcę mieć to za sobą.
32: No kurczę, wszystkie żarty zabrał.

0: All Stary Smash Mouth w Radiu SK, Sońta Karosiel, czyli SK w Radiu SK, żeby łatwiej było nam zapamiętać.
1: Słuchaj, ja jestem osobą wrażliwą i byłem ostatnio w parku i karmiłem kaczki chlebem. Wiem, że nie wolno, ale one lubią, to już nie będę im mówił.
0: Ziarenka są specjalne. Ziarenka się kupuje nawet w sklepach.
1: A ja to ja karmiłem chlebem z ziarenkami.
0: A sam zjadłeś ziarenka.
1: Nie jestem idiotą. Słuchaj, no i zacząłem się przypatrywać tym kaczkom i myślę sobie, one mają powieki. I postanowiłem sprawdzić w źródłach naukowych. I wiesz, co się okazało?
0: Tak.
1: Że kaczki mają w pełni wykształcone powieki, ale to nie wszystko, bo kaczki potrafią mrugać i teraz uważaj, poziomo, a nie pionowo jak ludzie. Takie one działają tak jak, wiesz, tak wycieraczka te powieki.
0: No wiem, to jak ci kaczka puści oczko, to nie wiadomo, czy odpuścić, czy uciekać.

0: Jednak niemieccy DJ-e to jak niemieckie samochody. Niezawodni Take It Slow to Robin Schulz w Radiu SK.
1: Przed chwilą, proszę Państwa, informowaliśmy o tym, że karmiłem kaczki chlebem i rzeczywiście na eskowym Messengerze pojawiają się głosówki, że jestem osobą nieodpowiedzialną. Ale chcę poinformować, że te kaczki później się bardzo dobrze czuły i jak później tam przychodziłem jeszcze raz do tego parku, uśmiechały się do mnie i mrugały do mnie poziomo.
0: Czyli jak?
1: No poziomo, tak jak kaczki mrugają, bo to jest dzisiejsze odkrycie w Radiu SK.
0: Ale pionowo też mrugają.
1: Pionowo też mrugają, ale do osób, które nie lubią. Nie,
0: poziomo to może nie chcą tego chleba.
1: A mi się wydaje, że pionowo mrugałyby do ciebie, a do mnie poziomo i to jest wyraz sympatii, kaczej sympatii do mojej redaktorskiej osoby.
0: Moim zdaniem, jakby chciały, to by powiedziały.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
10: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
11: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
12: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
11: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
12: Bez obaw czekają doświadczeń doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
11: Do łazienki też coś znajdę?
12: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
11: To brzmi jak super koncept.
13: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Invisible Dress w Radiu SK. Tę piosenkę śpiewała Sanach. Aha. Tekst do tej piosenki, podobnie jak wiele innych, napisała oczywiście pani Wisława Szymborska. I bardzo fajnie, że Sanach...
1: Nie!
0: Jak nie?
1: Nie, dobrze.
0: Nie
1: tak.
0: Słyszałeś o tym?
1: Nie, nie słyszałem, że napisała Invisible Dress. Wisławy Szymborskiej.
0: Nie wiem, czy Wisława Szymborska znała jakieś języki obce. Pewnie znała.
1: No, musiała znać.
0: Wiesz co, Sanach...
1: Polski znała.
0: Na pewno, i to świetnie. Sanach była w ten weekend na wyścigu Formuły 1. Zabrała, zabrała ją telewizja, która pokazuje, aha, Eleven Sport zabrała.
1: A wzięła kawkę na wynos?
0: Dobra, kojarzę. Też Wisława Szymborska. Ach, nie uciekniemy od tego.
1: A jak tam na torze hardkorowo padał deszcz?
0: Myślę, że jesteś przygotowany do wizyty Sanach.
1: Nie, to jest ostatnie pytanie. Tak. Czy jak dojechali na metę, to była łagodnie uśmiechnięta?
0: Nic już nie mówię. Była na wyścigu Formuły 1, padał deszcz, ona uśmiechnięta. Wszystko Wisława Szymborska. Gramy dalej.

0: Kaskada i Every Time We Touch w Radiu SK. Dla mnie bardzo ważna piosenka.
1: Naprawdę?
0: Bo ja, tak, chcę się do czegoś przyznać, okay, że ja przy tej piosence po raz pierwszy byłem z kobietą.
1: Aha.
0: A czy ty pamiętasz, przy jakiej piosence był
1: pierwszy raz
0: z kobietą, to przy tej piosence. Ty pamiętasz, jaka piosenka grała, kiedy był twój pierwszy raz z kobietą?
1: Oczywiście, że pamiętam. Aha. Kuba i Kuba, stygnie lato.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
5: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Naładuj akumulatory Juraj z Koenergią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła?
12: Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
13: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: I po reklamie.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK. Zbliża się godzina 18. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już, no umówmy się, nie klasa obciach. A Michał Hanczak dopiero przyszedł.
1: Super. Witamy. Wspaniale.
2: Witamy cię serdecznie, Michale. Słuchaj, ja mam bardzo precyzyjne plany na dzisiejszy wieczór. Chciałbym potańczyć z moją żoną. I czy ty zagrasz coś, przy czym ja będę mógł potańczyć, czy raczej odradzasz tańczenie przy piosenkach?
1: Ale towarzysko chcesz tańczyć, w sensie, że rama te sprawy?
2: Nie, ja mam taki bardziej freestyle.
1: A to
2: wiesz co, nie powinno się tego pokazywać nigdy, ale no...
1: To
2: nie
1: ja mam takie hity, że możesz. Spokojnie.
2: No, ekstra. To zostańcie z Radiem SK.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Oferta na start w Opel MN Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MN Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mncars.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
10: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
9: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
10: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
9: Do łazienki też coś znajdę?
10: Wszystko, płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
9: To brzmi jak super koncept.
11: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku-Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
17: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
18: Trzeci kwartał przyszłego roku, to właśnie wtedy mamy pojechać całym odcinkiem S1 z Bielska Białej do Mysłowic. Oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Trzymamy więc kciuki. W nocy w Katowicach, Dąbrowie czy Tychach możliwe przelotne opady deszczu. Ten może także popadać jutro. Na termometrach 17 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Powód? Wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus.
20: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
19: Wyjaśnia Magdalena Robak z Petrol.pl i dodaje, że na takich cenach może się nie skończyć. 132 lata, tyle w jednym z domów leżało czasopismo, zanim obecny właściciel zwrócił je do biblioteki. Czytelnia w amerykańskim stanie New Hampshire otrzymała właśnie zaległy numer z września 1894. Czasopismo miało ponad 48 tysięcy dni opóźnienia, a gdyby biblioteka nałożyła karę, wpłata w przeliczeniu na złotówki powinna wynieść ponad 45 tysięcy.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
19: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Lada moment zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
2: Bułgarią 3-0.
14: 3-1 będzie dla Polski.
19: Typują kibice z Bełchatowa. Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi o 21:00 zmierzą się z Olympiakosem. Lech Poznań jutro w Anglii zagra z Crystal Palace, zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
21: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
22: SK Śląsk News.
23: Piotr Wikar, zapraszam. Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem Straży Miejskiej. Od połowy września za wjazd na czerwonym lub przy zaporach, które się opuszczają, grozić będzie mandat. To minimum 2000 zł. Katowiczanie do nowych uprawnień strażników miejskich podchodzą z mieszanymi uczuciami.
24: Przede wszystkim oni też powinni bardziej ludzi uświadamiać, pilnować, a nie karać.
25: Wyeliminują to, że kierowcy albo piesi nie będą wchodzili na tory na czerwonym świetle?
26: Raczej nie wyeliminują tego.
27: Będzie bezpieczniej, bo niektórzy nie patrzą, jak przyjeżdżają.
23: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał Darek Brąbuś.
28: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
29: Dla niektórych to pewnie będzie wieczór z siatkówką, dla innych pewnie wieczór z siatami. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z zakupów na przykład. Ale mam nadzieję, że w każdej sytuacji znajdziecie też trochę czasu, żeby spędzić wieczór przy Radiu SK. Michał Hanczak, zapraszam na imprezkę. Zaczynamy

0: to nie wracasz.
1: Nie wiem, czy macie jakiś plan B w życiu, ale teraz najlepszym planem na minutę najbliższą jest chwycenie za smartfon i dzwonienie do radia pod 664-402-302, bo imprezkę zaczynam od sprawdzenia obecności, no i zadawania wam pytań, na które odpowiadacie słowami na pierwszą literę swojego imienia. Zobaczymy, jak wam dzisiaj pójdzie. 664-402-302, można dzwonić właśnie teraz, a że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to będzie pytanie związane właśnie z tym dniem. Halo, witam serdecznie.
2: No siemanko, witam serdecznie.
1: Jak masz na imię?
2: Przemek, witam.
1: Przemek, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
2: Można na przykład...
1: No, trzy, dwa...
2: Pisać?
1: U znaczy, no wiadomo, że można wszędzie pisać, ale coś, co się kojarzy z zakładem fryzjerskim, ja poproszę. 664-402-302, halo?
3: Halo,
1: jak masz na imię? O, kobieta to na
3: Renata.
1: Pewno będzie wiedziała. Renata, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
3: Rozjaśniać włosy.
1: Pięknie. A ty rozjaśniasz?
3: Nie, ja przyciemniam.
1: O, to od razu za Przemka odpowiedziałaś. P jak przyciemnianie, to też można robić u fryzjera. A potem można jeszcze ryczeć z żalu, jak trzeba dużo zapłacić, prawda? Panie, coś o tym
3: albo
1: pewnie wiedzą.
3: Albo jak źle wyjdzie rozjaśnienie. Wyjdzie spalenie zamiast rozjaśnienia.
1: No tak, to chyba jeszcze gorsze niż nawet te kilkaset złotych wydanych.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To zdecydowanie jeden z największych hitów kończącego się już lata, no niestety, ale hit z nami myślę jeszcze długo zostanie, nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony, faktycznie mamy dzisiaj dzień fryzjera, więc wszystkich fryzjerów, którzy nas słuchają, czy to w pracy, czy to w domu, czy to w samochodzie, pozdrawiam serdecznie. No i postaram się, żeby to był w takim razie dzisiaj wyczesany program pod tytułem Imprezka. Ale to też trochę zależy od was, więc pytam was wszystkich, nie tylko fryzjerów, o to, co macie jeszcze dzisiaj na głowie. I nie pytam wcale o włosy, tylko o to rzeczywiście, co jeszcze macie dzisiaj do zrobienia. Może w czymś pomogę? Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane. Ja mam do zagrania jeszcze sporo fajnych hitów, m.in. Passenger od Alexa Warrena. Za chwilę.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
4: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
10: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
12: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
15: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
14: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
15: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
16: I po reklamie.

0: ale to jest fajna i zdolna dziewczyna, Liwka. Ma już solowe kawałki na koncie, ale bardzo znana stała się dzięki współpracy z Taco Hemingwayem czy na przykład z Jonathanem Pezetem, a tymczasem proszę bardzo, solowy kawałek Poza Tobą, nic, jedna z nowości na antenie Radia SK, bardzo dobra, zwłaszcza wieczorową porą. A co wy w ten wieczór macie jeszcze na głowie? No siatkarze na przykład nasi mają na głowie mecze z Bułgarią, idzie im bardzo dobrze, pierwszy set dla nas, trwa właśnie drugi, a jeśli chodzi o Iwonę, Iwona, dawaj, co jeszcze przed Tobą dzisiaj?
1: A więc tak, muszę dzisiaj ugotować zupę, puścić pranie, wyprasować trochę rzeczy, bo w pralni już jest niezły stosik. Aha. Muszę odrobić z dziećmi zadania i poczytać z najmłodszym synem książkę, więc mówię jej, że pomożesz, to co wybierasz, coś odstąpię z chęcią.
0: Słuchaj, no to w takim razie może ja bym przeczytał tę książkę twojemu synowi najmłodszemu? Tylko jest pewne zagrożenie i ryzyko, że usnę szybciej niż on. Radio SK. Za chwilę Dua Lipa i Sylwia Grzeszczak.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. Mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Zapraszamy na dni otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas dni otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
15: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor. Już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18:00 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet. 19 września, Silesia City Center.
16: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
17: To będzie ostatnia reklama.
16: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
17: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
16: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
17: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
16: Do łazienki też coś znajdę?
17: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
16: To brzmi jak super koncept.
18: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
19: I po reklamie.

0: Jeżeli ktoś miał taki mały zjazd o tej porze, to proszę bardzo, już chyba teraz się pobudził. Take Me Back to Kygo i Max McKnown, ale w remiksie Robina Schulza. Tak, gramy w imprezę przed 19. Po 19 no, też będzie tanecznie, ale będzie też ballada od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, czyli duetu, który brzmi naprawdę doskonale. Zupełnie tak jak Sońta i Korościel na naszej antenie teraz, codziennie po południu. A że wrzesień to jest ich pierwszy miesiąc u nas, to oni też zachęcają do tego, żeby zrobić coś pierwszy raz. Może we wrześniu, a może nieco później, jeżeli szukacie pieniędzy na swój pierwszy raz, cokolwiek nie macie w planach, to dajcie znać na SK.pl, bo oni wam mogą za to zapłacić i to już jutro.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Oszczędzania są zawsze na plusie,
6: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: 30 lat.
1: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Zapraszamy na Dni Otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas Dni Otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indebskim. A o 18:00 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
8: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
13: Śląsk na czasie.
14: No to teraz propozycja dla fanów gier planszowych. Sobota i niedziela. Spodek, Katowice, dwudniowy festiwal i targi gier planszowych. Na uczestników czekać będą wydawcy gier z całej Polski. Prezentacje nowości wydawniczych, promocje, no i wyprzedaże, ale przede wszystkim ponad, uwaga, 700 planszówek. Jeżeli chcielibyście to wszystko zobaczyć i się wybrać, po prostu napiszcie maila na adres biletymałpa.sk.pl z hasłem planszówki. Czekają podwójne wlotki.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
15: Muzyką się żyje.
16: Na ten powrót wielu czekało od dawna. Dzisiaj w Warszawie koncert powracających na scenę The Pussycat Dolls. Ten zespół świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła wczoraj odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser. Mamy tu więc pewną rozbieżność, bo i babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują te oryginalne w Polsce. Jeżeli były to pierogi, no to pewnie z jakimś farszem, byleby dzisiejszy występ nie był z fałszem. Za kilka chwil w imprezce Alvaro Soler. Dzisiaj jego hit gram w radiu, a jutro jego koncert w nietypowym miejscu, bo artysta wystąpi na dachu Centrum Handlowego we Wrocławiu. Szczegółów szukajcie w sieci. Bestę zagram też Wait So Long, czyli jeden z hitów Swedish House Mafia. Jeżeli chcecie ich zobaczyć na żywo, to musicie zaplanować wycieczkę do Szwecji. Artyści ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu. To jest ich rodzinne miasto. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
17: Impreska.
16: Dwie minuty po godzinie 19:00, Hanczak z tej strony. Dbam o to, żeby wam dobrych hitów i mam nadzieję dobrego humoru dzisiaj wieczorem nie brakowało. Oczywiście wy też możecie wpłynąć na humor innych. Zawsze Messenger Eski do waszej dyspozycji, głosówki w każdym temacie mile widziane. Tame Impala i Jenny.
18: Na czasie, na czasie.
16: Dracula na dobry początek tej godziny.

0: Ulala, drugi set w meczu Polska-Bułgaria, siatkarskim meczu, zaciekły, no i Bułgarzy wygrali. W tej chwili 1-1 w tym meczu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A u nas set muzyczny, oczywiście jak zawsze najlepszy, pełen nowości, czas na coś bardzo klubowego. Możliwe, że dla niektórych środa to mały piątek, może ktoś wychodzi na jakiś fikumiku takie tam w miasto, może jakiś wieczór integracyjny, no to rozgrzewka będzie bardzo dobra. MK to jest DJ, który stoi między innymi za hitem Dior, to graliśmy w zeszłym roku, a teraz czas na Living, a razem z MK-em tutaj jeszcze Tristan and Reed.

0: zupełnie nowa wersja R&B, czy Ring My Bell od H-a, tu razem z Matą, jego specjalną zwrotką. Tak wam gramy w Radiu SK o 19.30 w imprezce, a za kilka chwil m.in. Rita Ora, Sanach, czy Post Malone i Sway Lee. Zostańcie z imprezką i dawajcie znać, co jeszcze macie dzisiaj na głowie. Mamy dzień fryzjera, więc sprawdzam, co oprócz włosów. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
1: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: I jak się sprawdził nowy Changan?
4: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
5: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
6: Zapraszamy do salonu Changan Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20. Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
7: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
6: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
7: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
6: Do łazienki też coś znajdę?
7: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
6: To brzmi jak super koncept.
8: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
9: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
10: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
9: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
10: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
9: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
11: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
12: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
13: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
12: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
13: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
14: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK. To jest imprezka, w której Another i Ultra 54, czyli Talk to You, tak wam gram. Środa to jest dzień, kiedy czasami pojawia się przeszkoda. No i taką przeszkodę notują dzisiaj nasi siatkarze, którzy z Bułgarami mają podgórkę. W tej chwili Bułgarzy dwa sety do przodu, my wygraliśmy na razie jeden set. No zobaczymy, jak to się skończy, chociaż wiadomo, że nasi siatkarze i tak już zapewnili sobie awans do kolejnego etapu Mistrzostw Europy w siatkówce. O sporcie jeszcze, ale takim trochę innym teraz, bo będę się rozpływał nad sukcesem Zosi Burkiewicz z Iławy, 17-latki, która przepłynęła pław i jezioro Jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo przed tym trenowała. 10 godzin spędziła w wodzie i udało jej się przepłynąć.
1: Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
0: Tak, właśnie mówiła po wyjściu z wody, w której spędziła 10 godzin, żywiąc się w krótkich przerwach rosołem, bananami i naleśnikami. To akurat mi się bardzo podoba, ale no ja bym na pewno tyle nie dał rady pływać, także szacunek wielki. Teraz już Zosia na lądzie, bo musi się uczyć do matury, która się zbliża wielkimi krokami, no ale raczej, jeżeli trzeba będzie nawet jakieś wypracowanie na polskim napisać, to z laniem wody sobie Zosia świetnie poradzi, bo przecież jak ryba w wodzie się czuje. Także w nauce na pewno. Post Malone i Swae Lee, Sunflower w imprezce.

0: Fly High, to Tobi Romeo na antenie Radia SK. 6 minut nam zostało do godziny 20. Po 20 między innymi Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A jeżeli lubicie, kochacie wręcz takie imprezowe rytmy, to pamiętajcie, że w piątki i w soboty w Radiu SK SK Live Remix. Mnóstwo dobrze zremiksowanych hitów na czasie i jeszcze do tego DJ-e światowej klasy grające swoje sety. Zresztą całą dobę SK Live Remix czeka też w naszej apce na smartfony.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
13: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
14: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
15: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
16: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
18: O.
17: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
23: Śląsk na czasie.
24: Chorzów, Katowice, Siemie, Nowice Śląskie i Mysłowice. To właśnie przez te miasta wieść będzie trasa tegorocznego Silesia Maratonu. Zapraszamy każdego, mówi prezes Fundacji Silesia Maraton Krzysztof Dragon.
25: Kibiców na stadionie, kibiców wzdłuż trasy.
24: Silesia Maraton odbędzie się od 2 do 4 października, a my mamy dla was karnety. Jeżeli chcielibyście wystartować, piszcie bilety@sk.pl z hasłem Silesia Maraton.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
0: Muzyką się żyje.
2: Ed Sheeran z kryzysem wizerunkowym. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To po kłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. No a Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wybierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje, bo widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło 200 tysięcy followersów. Ibiza nad polskim morzem? Bardzo proszę. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który to cykl objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
7: Impreska.
2: Wchodzimy w godzinę 20 z nowym hitem z Ali. Tylko kochaj mnie będzie formacja Imagine Dragons, będzie Alex Warren i jeszcze coś bardzo świeżego wam zagram. I będzie też szansa na zgarnięcie eskowych kubotów. Na basen się mogą przydać. Hanczak z tej strony, zapraszam.

0: Panie Aleksie, proszę przyjechać do Polski z koncertem. Mówię bardzo poważnie, apeluję. Ordinary w Radiu SK to Alex Warren.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale teraz czas na coś nowego. Jeszcze tylko zerknę na mecz Polska-Bułgaria 2-2, a więc za chwilę decydujący set. Zobaczymy, jakim wynikiem ten mecz się skończy. Natomiast set będzie muzyczny teraz. On, czyli Afrojack, to jest DJ-producent z Holandii, który taki house, elektro-house stworzył, że nawet doczekał się swojego gatunku, można powiedzieć, czyli Dutch House, czyli takiej holenderskiej odmiany elektro-house'u, specyficznej, bardzo oryginalnej. Tiny Tempa z drugiej strony, czyli raper brytyjski, też myślę, że całkiem dobrze wam znany. Jeszcze do tego wszystkiego ekipa z Brazylii, czyli Tropkillaz. Niezłe muzyczne połączenie może z tego wyjść. Jak wyszło? Posłuchajcie teraz, bo gram To The Floor, to nowość na antenie SK.
2: Radio SK.

0: kto będzie loserem, czyli przegranym w meczu Polska-Bułgaria. No tego pewnie dowiemy się dosłownie za kilka chwil. Kończy się powoli mecz w siatkarskich mistrzostwach Europy, a w Radiu SK Tame Impala i Loser. No dobrze, to my też sobie rozegramy meczek. No może nie o mistrzostwo Europy, ale o eskowe klapki Kuboty, o na przykład jeszcze eskowe skarpetki i do tego jeszcze dorzucę magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, nasz wrześniowy magazyn. Zresztą Oskar Cyms za chwilę jego hit bez końca. A jak to wszystko wygrać? No zgłosić się do pojedynku. Dziewczyna i chłopak najlepiej jakby się zgłosili, żeby było zróżnicowanie na antenie. Czekam na wasze zgłoszenie na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo napiszcie pod 664-402-302. Będzie tylko jedno pytanie, ale odpowiedzi może być naprawdę wiele.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jendrasem Indepskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
11: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
12: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
15: I po reklamie.

0: punkt. No to był bardzo zacięty pojedynek do samego końca, no ale Bułgarzy jednak wygrali z Polakami w siatę. Na szczęście my i tak awansujemy dalej w Mistrzostwach Europy, także niech chłopaki zbierają siły na kolejne mecze. Zobaczymy za chwilę, czy u nas na antenie pojedynek będzie podobnie zacięty jak przed chwilą na boisku. Renata kontra Lucjan. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteście zwarci, gotowi, zobaczymy, kto będzie Bułgarią, a kto Polską w tym meczu, ale nie będzie pytanie o siatkę. Zadam wam jedno wspólne pytanie, ale odpowiadacie na własne konto po jednej odpowiedzi, szybko trzeba piłkę odbijać, no i nic się nie może powtórzyć, a odpowiedzi muszą być prawidłowe, jasne?
2: Jasne. Okay.
0: Dobrze, no to Renata zaczyna, że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to pytanie brzmi, czego w pracy używa fryzjer?
2: Nożyczki.
0: Lucjan?
1: Maszynka do strzyżenia.
0: Renata?
2: Szampon.
0: Lucjan?
1: Brzytwa.
0: Renata.
2: Odżywka.
0: Lucjan.
1: Ręcznik.
0: Renata.
2: Maska.
0: Lucjan.
1: Fotel.
0: Renata.
2: Spinki.
0: Jakie szpilki?
2: Spinki.
0: A dobrze, dobrze, głuchy jestem. Lucjan.
1: Lustro.
0: Renata.
2: Wałki.
0: Lucjan.
1: Suszarka.
0: Renata. Zasięci.
2: Lokówka.
0: Lucjan.
1: Prostownica.
0: Renata.
2: Szczotka do modelowania.
0: Lucjan.
1: Golarka.
0: Renata.
2: Pędzel do farbowania.
0: Lucjan, ale pytanie wymyśliłem. Nie było chyba grzebienia, Renata. Nie mówiłaś grzebień. Dobrze. Dobra,
2: nie
0: dalej, szybko. No, jeszcze.
2: Folia fryzjerska.
0: Lucjan.
1: Co może być jeszcze? Może papiloty.
0: Czy wy jesteście fryzjerami? Przepraszam bardzo. Nie, no już w ogóle gong, ile to można ciągnąć. W naszym meczu może być remis. Tylko nie wiem teraz, jak podzielę nagrody, bo mam jedną parę klapek i jedną parę skarpetek. I teraz albo się będziecie wymieniać, ale to chyba nie jest dobry pomysł, albo się po prostu dogadacie. Może Renata, wybierz, co chcesz.
2: Klapki.
0: No to Lucjan, skarpetki mogą być?
1: No i nawet się cieszę.
0: Nawet nienoszone. No.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: I jak się dziwam, nowa Miley Cyrus, niedługo cała płyta, pojutrze już, a tymczasem Bass Persuades, pierwszy singiel oczywiście gramy na antenie Radia SK przed godziną 21 akurat w imprezce. Siatkarze przegrali akurat z Bułgarią, ale z pierwszego miejsca i tak w grupie awansują dalej, a jutro kolejne emocje zapewnią nam piłkarki, bo trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek U20, 18:30 jutro mecz. SK.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
11: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
12: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
13: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
12: I w ekstra cenie, to rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Regulamin na circlek.pl.
14: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
20: Śląsk na czasie.
21: Ponad 100 strażaków z całej Polski weźmie udział w ekstremalnym turnieju sprawnościowym. 18 września na Placu Wolności przed Dąbrowskim PKZ-em strażacy w pełnym rynsztunku bojowym będą walczyć z czasem, ciężarami i własnymi słabościami.
22: Mają zadanie przejść taki tor przeszkód. Na tym torze przeszkód znajduje się 3-piętrowa wieża, na którą muszą wbiec.
21: Mówił starszy kapitan Mirosław Chyjek ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
7: SK Śląsk News.
21: Czas na kolejny magazyn Reporter Weski Śląsk. Witam się z Wami. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przeszło 15 tysięcy biegaczy weźmie udział w tegorocznej edycji Silesia Maratonu. Od tego tematu rozpoczynamy. Impreza potrwa 3 dni i rozpocznie się 2 października.
23: No to jesteśmy u progu ciekawego, interesującego i ważnego dla wielu biegaczy i nie tylko wydarzenia sportowego. Silesia Maraton przed nami. W studio Radia SK prezes Fundacji Silesia Maraton, pan Krzysztof Dragon. Dzień dobry, panie prezesie.
24: Dzień dobry. Wszystkim dzień dobry słuchaczom, słuchaczom biegaczom i słuchaczom biegaczkom.
23: Tak, Silesia Maraton to jest takie wydarzenie, o którym zapewne każdy słyszał. Nieważne, czy bierze w nim udział, czy też nie, ale to jest taka impreza sportowa, która towarzyszy nam już od wielu, wielu lat. Co nas czeka podczas tej edycji, która zbliża się wielkimi krokami?
24: Silesia Maraton to co roku święto biegania w województwie śląskim, bo województwo śląskie najbardziej tutaj wspiera i super autostadion śląski to wydarzenie, dlatego na początku o nich mówię. To wydarzenie, którego 18. edycję będziemy przeżywać w tym roku. Ta edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami. Po pierwsze, od tego roku nazywamy Silesię Maraton festiwalem biegowym. Dlaczego? Dlatego, że chcemy na to wydarzenie zaprosić wszystkich biegaczy. Dlatego też mamy w ofercie dla biegaczy bieg na 5 km, który odbędzie się w piątek o godzinie 18. Zapraszamy rodziców z dziećmi, zapraszamy wszystkich tych, którzy po raz pierwszy chcą spróbować przebiec jakikolwiek dystans. Piątka jest taka, że gwarantuję Wam, dacie radę. Przygotujcie się oczywiście trochę, dacie radę. W nagrodę tuż po zmroku biegniecie na w pełni oświetlony Stadion Śląski i odbierzecie swój pierwszy medal. To mówię do tych, którzy jeszcze nie biegają. Przeżycie takie, które na pewno zmotywuje Was, zmobilizuje do dalszego biegania. W sobotę nie odpoczywamy. Około godziny 11 rusza bieg na 10 km, a w niedzielę już trochę tradycyjnie te biegi długodystansowe, czyli ultramaraton, który zawsze rusza pierwszy, 7:30, od 8:00 startują maratończycy i od 9:30 najliczniejsza grupa, bo ponad 7,5 tysiąca w samym dystansie półmaratonu. Ogólnie w tym roku rekord bijemy, na ten moment ponad 15,5 tysiąca zapisanych biegaczy.
23: Czy jest jakaś górna granica? Wspomniał Pan o 15-16 tysiącach, to jest rzesza ludzi. Gdyby zainteresowanie było większe, to jesteśmy w stanie na przykład, nie wiem, zgromadzić 18 tysięcy chętnych?
24: Jesteśmy przygotowani na to, żeby w ciągu całego weekendu obsłużyć nawet ponad 20 tysięcy biegaczy. Przy czym ci, którzy widzą, co się dzieje na stronie Silesia Marathon, na stronie zapisów, widzą, że niektóre dystanse już są wyprzedane. 7,5 tysiąca to górna granica biegaczy, jakich możemy obsłużyć na dystansie półmaratonu w tym roku. Oczywiście w przyszłym będzie więcej i proszę się tutaj nie martwić. 4 tysiące na dystansie maratońskim, 500 osób na dystansie ultramaratonu na 150 km. Na ten rok 11,5 tysiąca na biegach długodystansowych, kolejne 10 tysięcy, 5 plus 10. Ten limit na ten rok był taki i nie chcemy go już dalej zwiększać. Na przyszły rok przy pewnej reorganizacji startu i mety limity będą większe, bo bieganie, proszę Państwa, rozwija się w sposób wspaniały. Uczestniczyłem w kilku konferencjach poza Polską, gdzie ludzie z każdego niemal kontynentu mówią, bieganie to jest to. Wzrosty, jeżeli chodzi o liczebność biegaczy w każdym wydarzeniu, są ogromne, więc jesteśmy jako Fundacja Silesia Marathon beneficjentem tego ruchu, ale też słuchajcie, świadomość tego, że sport, że ruch, że zdrowy styl życia to jest coś, czego naprawdę każdy z nas potrzebuje. Wsparcie uczelni, wsparcie instytucji wszystkich, tutaj miejskich i wojewódzkich. Mówimy jednym głosem. Sport to zdrowie. Stara formuła, ale nic się nie zmienia.
23: Kolejna odsłona Silesia Maratonu rozpocznie się 2 października. Jeszcze trochę czasu zostało. Natomiast ja bym chciał trochę wrócić wstecz. 18. edycja, o ile dobrze pamiętam. Panie prezesie, na czym polega fenomen tego biegu? Zgromadzić, zakładam, 15, a może i nawet 16 tysięcy uczestników, no to jest wyczyn.
24: Tak, to prawda. Silesia Marathon rozgrywany jest w 4 miastach. Jesteśmy pod tym względem bardzo unikatowym produktem dla biegacza. Przyjeżdżając do nas do województwa śląskiego, możemy przebiec przez Katowice, Chorzów, Siemianowice, Śląskie, Mysłowice, czyli zwiedzić 4 miasta podczas jednego maratonu. Naprawdę w skali świata nawet jesteśmy tutaj unikatem. Śląsk jako Górny Śląsk i Zagłębie jako regiony, które mają swoje pewien historyczny background związany z przemysłem ciężkim, związany z etosem górnictwa, hutnictwa. Wielu ludziom ciągle w ten sposób się kojarzymy, ale wielu ludzi słyszało, że tu się coś pozmieniało. Naprawdę, uwierzcie mi, przyjeżdżają biegacze nasi krajowi, przebiegają przez te 4 miasta, jest wow. Mówią, jak tu zielono, jak tu w ogóle nowocześnie, jak wy się fajnie rozwijacie, to jest po prostu szaleństwo. Ale pamiętajcie też, że mamy tą perełkę, czyli na finisz każdego biegu biegacie na Stadion Śląski, na którym robicie sobie okrążenie, na którym czeka na Was wiele tysięcy ludzi, gdzie jest klimat, to jest przeżycie samo w sobie wyjątkowe. Ciężko znaleźć bieg w Polsce, gdziekolwiek na świecie, gdzie w taki sposób możemy przeżywać zwiedzanie i finisz na stadionie przy pełnej publiczności. To jest po prostu coś, co dla biegaczy jest bardzo, bardzo wyjątkowe. To sobie cenią, wracają nie sami, ale jeszcze ściągają swoich przyjaciół z kraju i ze świata.
23: No właśnie, wspomnieliśmy o tym na poza anteniu, że to takie wydarzenie o randze lokalnej, regionalnej, o randze ogólnopolskiej, europejskiej, ale śmiało chyba możemy powiedzieć, że światowej, bo do... Tak. Inaczej, na Śląsk i Zagłębie docierają osoby z odległych krajów. No to kto w takim razie bierze udział w tym wydarzeniu? Jak to się dzieje? No
24: właśnie, więc słuchajcie, to jest prawdziwy fenomen. W zeszłym roku 38 krajów reprezentowanych na Silesia Marathon. Teraz przy 18 edycji podczas festiwalu biegowego Silesia Marathon 2026 tych krajów reprezentowanych będzie ponad 50. Są dwie drogi. Jedna, o której już trochę wspomniałem, biegacz biegaczowi powiedział, a szczególnie ten zagraniczny biegacz, który motywuje większą grupę, przyjeżdżają, przylatują do nas, żeby zobaczyć i przeżyć to wyjątkowe wydarzenie. To jedna droga jakby rozwoju tego wydarzenia i tych zasięgów poza granicami, ale też nie ukrywam, że w tym sezonie w sposób bardzo świadomy, używając social mediów, chcieliśmy informacji o naszym wydarzeniu skierować do biegaczy poza granicę Polski, przyglądając się poszczególnym rynkom, dając im komunikat, jasny przekaz o tym, jak to wydarzenie wygląda, jak jest wyjątkowe, jak w wyjątkowym miejscu jest. I mamy odzew, mamy bardzo pozytywny odzew. Nie chcę dzisiaj jeszcze mówić o liczbach, jeżeli chodzi o zagranicznych uczestników, pewnie na konferencji podsumowującej dość szczegółowo się o tym wypowiem, natomiast są to liczby, których nie widzieliśmy wcześniej i pewnie wielokrotnie te rekordy będą, jeżeli chodzi o uczestników zagranicznych, pobijane na każdym dystansie i będziemy też dbać o to. Jednym z... Mówiłem o promocji sportu i zdrowego stylu życia. Drugą bardzo ważną funkcją, jaką Fundacja Silesia Marathon spełnia, to promowanie naszego województwa. Więc poprzez sport, poprzez to wydarzenie, które musi być jakościowo, wizerunkowo, na najwyższym światowym poziomie, robimy tą promocję. Chcemy ją robić dalej.
23: Świetna promocja i to nie podlega żadnej dyskusji w tym momencie, ale ja bym miał jeszcze do Pana takie pytanie z takiego czysto dziennikarskiego punktu widzenia, z ciekawości, czy moglibyśmy wymienić kraje, takie jakieś egzotyczne albo odległe, z których przyjeżdżają do nas ludzie, bo na pewno takie kraje istnieją i na pewno będą tacy uczestnicy.
24: Słuchajcie, tak, więc zawsze zachwycamy się uczestnikami, którzy są z krajów afrykańskich. Będziemy mieli tam Demokratyczną Republikę Kongo, będziemy mieli Zambię, Zimbabwe, będziemy mieli ludzi z RPA, myślę, że będziemy mieli ludzi z Kenii. Ci akurat nikogo nie dziwią, bo to Mekka, biegaczy długodystansowych, rekordzistów świata, kraj Sebastiana Sałę, który dla tych, którzy się interesują, wiedzą, że złamał dwie godziny na tegorocznym maratonie w Londynie, czym przeszedł do historii światowego sportu pewnie na długo. Więc Afryka, będziemy mieli ludzi z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej, będziemy mieli, myślę, że każdy europejski kraj, przynajmniej przez jednego biegacza reprezentowany, może nie egzotyczny kraj, ale bardzo ciekawy fenomen. Mamy Norwegię, która jest zawsze reprezentowana przez kilkadziesiąt osób. Nie wiemy dlaczego, ale przyjeżdżają, lubią, mało tego, przyjeżdżają bardzo mocni sportowcy w zeszłym roku w maratonie. Jeden z biegaczy norweskich zajął drugie miejsce, goniąc fenomenalnego zwycięzcę z Kenii, który z czasem 2.12 w zeszłym roku ustanowił rekord trasy maratońskiej na Silesia Marathon.
23: To są osoby, które bieganiem, można tak powiedzieć, zajmują się zawodowo. To są światowej klasy sportowcy, ale powiedzmy to jasno, to jest także wydarzenie dedykowane wszystkim tym, którzy sportem zajmują się amatorsko. Każdy może wziąć w tym udział, prawda? Żebyśmy tutaj nie wykreowali takiego przekazu, że to tylko zawodowcy biorą udział w Silesia Maratonie.
24: Absolutnie, dokładnie. Przejdźmy trochę i zanim z drugiej strony to, od czego zaczęliśmy. Jest 5 km, jest 10 km. Są te dystanse półmaratonu, maratonu, ale Cel jest jeden. Przyjdźcie, zacznijcie. Nawet jeżeli nie będziecie w tej edycji biegać jeszcze, to przyjdźcie i bądźcie uczestnikami. Wejdźcie na Stadion Śląski, zobaczcie jak to jest, jak biegacze biegają. Zobaczcie jakie emocje im towarzyszą, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy pokonają tą trasę. Tam są łzy, tam jest radość, tam jest to ogromne szczęście, które przeżywają nasi uczestnicy. Więc przyjdźcie, bo to ważne. Można jeszcze coś fajniejszego zrobić. Nadal trwa nabór do wolontariatu. Przy tak dużej imprezie będziemy potrzebowali około 1500 osób do wolontariatu. Każdy, i to podkreślam, każdy może przyjść i coś fajnego robić, a przy okazji jest częścią tego wydarzenia. Jest bardzo blisko tak naprawdę, trochę widzi rzeczy od kuchni, bo każdy wolontariusz jest wprowadzany w pewne zakamarki, zaułki wydarzenia, bo za coś będzie odpowiadał przeżycie samo w sobie. Także zapraszamy kibiców, zapraszamy wolontariuszy, biegacze oczywiście, bądźcie jak najliczniej, bo szykuje się ogromne wydarzenie, rekord rekordów. Fajnie, jakbyście tam byli, nie?
23: Co będzie należało do zadań takiego wolontariusza?
24: Podzieliłbym to na takie trzy główne zadania, które mamy, trzy grupy zadań, powiedzmy, które mamy. Pierwsza grupa pracuje w biurze zawodów, czyli to tam, gdzie przyjdzie w ciągu 4 dni, a biuro jest otwarte w czwartek od

0: To jest pierwsza grupa wolontariuszy, biuro zawodu. Pakujemy, wydajemy pakiety startowe. Fajna praca, kontakt z ludźmi, kontakt między wolontariuszami. Można masę ludzi poznać. Drugie bardzo ciekawe zajęcie, już związane z trasą i z samymi biegami, czyli organizacja tak zwanych punktów żywieniowych. Czyli tam, gdzie biegacz łapie wodę, łapie banana, łapie jakiś żel, kostkę cukru, w zależności kto co lubi, bo każdy biegacz ma swoje preferencje, no to tam ustawiamy się też w grupach po 100 i więcej osób. Mamy rozstawione stoły, na nich ciągle uzupełniamy napoje, w kubkach uzupełniamy przekąski, przysmaki dla biegaczy. Też wspaniałe zajęcie. Tam też widać emocje, tam też widać zmęczenie i radość i wszystko. I wdzięczność biegaczy, którzy są bardzo, bardzo zawsze miło nastawieni do naszych wolontariuszy, do tego, jak są fajnie obsłużeni. Druga potężna grupa i trzecia grupa, taka, która już chce być bardziej zaawansowana, czegoś się uczyć, czyli ci, którzy pomagają w zabezpieczeniu, nazwijmy to, drogowym tras, czyli skrzyżowania, kierowanie, wstęp do kierowania ruchem, bo do kierowania ruchem już są dedykowane osoby wyznaczone, ale przy nich wolontariusz może zdobywać takie doświadczenie, kiedyś zostać już z pełnymi uprawnieniami kimś do kierowania ruchem, szukać sobie też kierunku. Także to są takie trzy główne, bym powiedział, grupy. No potem jeszcze możemy rozdzielać to na drobniejsze zadania, ale to jakby już w zależności od potrzeb. Można być w ekipie, która odpowiada za wręczanie nagród, można być w ekipie, która przyjmuje gości VIP, zaprowadza do loży, ale to są już takie mniejsze grupki. Natomiast te trzy główne: biuro zawodów, punkty żywieniowe, zabezpieczenie trasy. Tam będziemy potrzebować 1000+ wolontariuszy.
1: Niemała liczba, ale ciekawe wydarzenie, unikatowe, szansa na to, żeby spotkać ciekawych ludzi, no i być może zawiązać też znajomości na przyszłość. Gdyby ktoś był zainteresowany, to co trzeba zrobić?
0: Na naszej stronie Silesia Marathon znajdziecie link pod tytułem wolontariat. Kliknąć, podać swoje dane, my już będziemy się kontaktować i wszystko, taką osobę kierować do koordynatorów związanych z wolontariatem. Zapraszam. Oczywiście ci, co śledzą social media, można to samo zrobić przez Instagram, można to samo zrobić przez Facebooka. Z każdej strony można Silesię Marathon wygooglać nawet. Też się pokaże link wolontariat.
1: Kogo my zapraszamy do wzięcia udziału w Silesia Maratonie?
0: Zapraszamy do wzięcia udziału w Silesia Marathon jako wydarzeniu, jako festiwalu biegowym. Zapraszamy wszystkich, a wszystkich to jest biegaczy, kibiców, kibiców na stadionie, kibiców wzdłuż trasy, to też bardzo ważne. To coś, co w Polsce tak naprawdę musimy tak trochę jeszcze tutaj bardziej rozkręcić. Każdy kibic na trasie to ogromne wsparcie dla biegacza, więc jeżeli ktoś nie może przyjść na stadion, a wie, że trasa biegnie niedaleko jego mieszkania, wyjść na chwilę, pokibicować, przybić piątkę z biegaczami, to jest bezcenne, więc kibiców zapraszamy. Zapraszamy niezależnie od wieku do wolontariatu, do bardzo ciekawych zajęć wszystkich ludzi, którzy mają czas od czwartku do niedzieli, czyli od 30 września do 4 października mamy dużo fajnego zajęcia dla Was. Każdy dostanie fajną wolontariacką koszulkę, zadbamy o Wasze jedzenie, o to, żebyście byli przywiezieni, odwiezieni tam, gdzie będziecie pracować, wykonywać swoje zadania.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie, czy to jest tak, że jak się już raz weźmie udział w Silesia Maratonie, nie wiem, ktoś to zrobił 3, 4, 5, 6 lat temu, to taka osoba wraca?
0: Bardzo dużo osób, którzy są w bazie Silesia Maraton, nie mówię, że co roku, ale co kilka lat wracają. Jest grupa takich osób, która robi to co roku. Jest grupa osób, która nazywa się Elite Ten Club, czyli grupa osób, która w ciągu ostatnich kilkunastu lat przebiegła 10 lub więcej razy dystans półmaratoński lub dłuższy. Ta grupa rok na rok rośnie. Czyli trudny Silesia Maraton jest tak niesamowitym przeżyciem, że ci biegacze do nas cały czas wracają. Grupa Repeat Runner jest coraz większa i wierzymy, że tak będzie się działo. Jeszcze tak zupełnie jedna rzecz, jeżeli mogę, bo zanotowałem sobie to. Pewnie ci, którzy śledzą social media, już o tym wiedzą, ale ci, którzy nie śledzą, a

0: słuchają nas w radio. W tym roku wyjątkowość, już powiedzieliśmy sobie o wyjątkowości festiwalu Silesia Marathon 2026. Natomiast w tym roku też tą edycję dedykujemy mocno dla Superauto Stadionu Śląskiego, bo Stadion Śląski ma 70 lat w tym roku. Stadion Śląski, Kocioł Czarownic, Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, bo nas jest dużo, obchodzi swoje 70. urodziny. Dlatego koszulka dla każdego zawodnika długodystansowego będzie to odzwierciedlać. Proszę Państwa, każdy medal, niezależnie od dystansu, pokaże, że to 70 lat Stadionu Śląskiego. Medale są przepiękne. Silesia Marathon słynie z pięknych medali i nie zrywamy z tą tradycją, a wręcz odwrotnie, próbujemy jeszcze ten poziom wyśrubować. Więc dla każdego przepiękny medal nie tylko będzie upamiętniał Wasze wspaniałe osiągnięcie, ale też pewne wydarzenie w historii Polski, czyli 70 lat Stadionu Śląskiego.
1: Panie prezesie, to na koniec jeszcze stwórzmy ramę czasową i harmonogram całego wydarzenia. Silesia Marathon rozpocznie się?
0: Silesia Marathon rozpocznie się dnia 2 października o godzinie 18. Wystartuje bieg na 5 km, którego start i meta będzie na Stadionie Śląskim. W dniu kolejnym, czyli w sobotę 3 października o godzinie 11:00, wystartuje bieg na 10 km z metą na Stadionie Śląskim. I w niedzielę 4 października, 7:30 start ultramaratonu, 8 godzina start maratonu, 9:30 start półmaratonu. Mamy nadzieję, że do 13:30 wszyscy zawodnicy dotrą szczęśliwi, cali, zdrowi do mety. Na każdego z nich będę czekał, każdy dostanie medal, każdy dostanie poczęstunek i myślę, że zabierze ze sobą do domu niezliczoną ilość fantastycznych emocji i wróci do nas w następnym roku.
1: Czego możemy życzyć biegaczom?
0: Wszystkim biegaczom życzę tego, żeby dotarli cali, zdrowi do mety. To jest życzenie dla Was, ale tak naprawdę też życzenie dla mnie, dla osoby, która trzyma za Was kciuki i za Was wszystkich odpowiada. Najważniejsze, pamiętajcie biegacze moi kochani, najważniejsze to jest to, żebyście słuchali swojego ciała przez cały dystans. Jeżeli da się przyspieszyć, przyspieszyć. Jeżeli możecie, czujecie, że jest ciężko, dać sobie trochę na wstrzymanie. Najważniejsze jest dotrzeć na Stadion Śląski i cieszyć się tym, że spotkamy się na mecie. Nie zawsze, nie każdego dnia da się pobić personal best, więc bądźcie czujni, tak żeby sprawiało Wam to przyjemność i do zobaczenia na Stadionie Śląskim.
1: I tym sposobem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był prezes Fundacji Silesia Marathon, pan Krzysztof Dragon. Dziękuję.
0: Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.
2: A teraz zmieniamy temat. Rajza charytatywna dla ciężarnej żony chorującej na raka przerwana dotkliwym pobiciem. Jakuba Hajsiga, mieszkańca Chorzowa, pobito w Czechach, w Ostrawie. Napastnicy pomylili górnośląskie barwy z ukraińskimi. Z chorzowianinem spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
3: Jakub Hajsig, cargo familia, górnoślązak, chorzowianin.
4: Pan zaplanował podróż 800 km na rowerze. To może na początek powiedzmy, skąd ten pomysł na podróż, bo od tego wszystko się zaczęło.
3: Tak, pomysł na taką podróż, jak ja to nazwałem, rajzę charytatywną, wziął się stąd, że z moich możliwości w trudnej sytuacji Marceliny obecnie, czyli choroby nowotworowej, i tego, że musiałem praktycznie cały czas poświęcić na opiekę nad dziećmi, na pracę w domu, bo ona już niestety nie była w stanie, no to nie byłem w stanie po prostu zarobkowo utrzymać rodziny. I jako, że na Śląsku no to nie jest powód do dumy, że facet no nie daje sobie rady z zapewnieniem bytu swoim najbliższym, no to no była to dla mnie bardzo trudna decyzja, bo był ogromny dyskomfort, kisiło się to we mnie, zastanawiałem się, jak to będzie odebrane, no ale w końcu podjąłem taką decyzję, że ogłosiłem, najpierw oczywiście powiedziałem Marcelinie, że mam taki pomysł, a później ogłosiliśmy publicznie, że chcemy właśnie zrobić taką rajzę wspólnie, bo Marcelina też mi pomagała w publikowaniu materiałów, prowadzeniu social mediów w tym czasie, kiedy ja jechałem, publikowaniu na Cargo Familii. No i podjąłem taką decyzję. No i nie ukrywam, że kiedy już tą decyzję podjąłem, no to nawet się ucieszyłem, że w końcu mogę zrobić coś, żeby realnie pomóc. Założyliśmy zbiórkę na Pomagam. Wyruszyłem w tą Wyprawę zacząłem od granicy najbardziej ikonicznej, czyli Katowic i Sosnowca oczywiście, później przemieszczając się na południe, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała. Te nazwy miejscowości nawet same podpowiadają, że to są właśnie, to były miejscowości graniczne pomiędzy Śląskiem a Małopolską albo Śląskiem a Zagłębiem. No i co, już robiłem na bieżąco relacje, już się wkręciłem w ten taki rytm właśnie jazdy, tworzenia treści, kontaktu z rodziną. Zaczęło się to kleić i zaczęło to fajnie iść. W pewnym momencie dojechałem do turystyku Polski, Czech i Słowacji. Tam też spotkałem się z takim właśnie działaczem górnośląskim, Dawidem, którego bardzo pozdrawiam, który przekazał mi gadżety od czeskich górnoślązaków. Energia była wspaniała, była świetna. No i to już był trzeci dzień rajzy z tego turystyku.
4: No właśnie, bo w pewnym momencie pan też założył czapkę, czapkę z barwami, no właśnie, Ślązaków, górnoślązaków.
3: Tak, ta czapka towarzyszyła mi praktycznie cały czas, z racji tego, że podczas przemieszczania się, no jednak dbam o bezpieczeństwo, szczególnie w górach, no to poruszałem się w kasku. Nie miałem za bardzo okazji, żeby ubierać jej w czasie jazdy. Więc wracając do trzeciego dnia, kiedy dojechałem z tych Beskidów, zjechałem do Ostrawy, postanowiłem, że odstawię rower, odświeżyłem się, zameldowałem się w hotelu i postanowiłem spędzić trochę czasu rekreacyjnie, właśnie odprężając się, byłem nabuzowany endorfinami, pozytywną energią. Pogoda była ciężka, warunki, jeżeli chodzi o podjazdy, były trudne. Miałem ogromną satysfakcję, czułem taką dumę, że to działa, że rzeczywiście zbiórka zaczęła funkcjonować, te kwoty, te wpłaty zaczęły się pojawiać, więc miałem ogromną satysfakcję, tak jak mówię, czułem dumę. No i uznałem, że chcę się tą dobrą energią po prostu z kimś podzielić. Poszedłem na słynną ulicę Stodolni w Ostrawie, spacerowałem sobie sam. Jak usłyszałem język polski, to nie wstydziłem się zagadywać do ludzi i nawiązywać kontakty. Poznałem świetną ekipę chłopaków z Kędzierzyna Koźla. Pozdrawiam, jeżeli mnie słyszycie. Spędziliśmy super fajny wieczór. No i w momencie, kiedy tą ekipę chłopaków z Kędzierzyna odprowadziłem do ich samochodu i wracałem już do hotelu, no to poczułem nagle, to nawet nie dało się tego opisać. To było po prostu takie napięcie wokół, taki niepokój nagle się pojawił. Nie wiedziałem, o co chodzi. Jedyne, co pamiętam, bo sam moment przed bójką, po prostu moja świadomość mi zresetowała, bo to był taki wyrzut adrenaliny. Pamiętam tylko, że zostałem obalony na ziemię. Pamiętam, że jedna osoba na pewno mnie kopała. Pamiętam, że próbowali mi wyrwać ten kapelusik, najpierw go zerwać z głowy. Jakoś wyczułem te intencje i udało mi się go schować. Najpierw do kurtki, później skuliłem się i chowałem go pod siebie. Napastnicy krzyczeli coś o wyplaniu na Ukrainę, o UPie, Banderze. No i wtedy wszystkie kropki mi się połączyły i zrozumiałem po prostu, jaki jest kontekst całej sytuacji. Kilkukrotnie nie mogłem stać, powalali mnie na ziemię. Szukałem dziury po prostu między nimi, jak się wyrwać. No i jak już gdzieś tam udało mi się stanąć na te cztery łapy, no to pamiętam, że jakoś udało mi się wygramolić z tej sytuacji, ale drogi do hotelu i tego, jak zastałem, totalnie nie pamiętam. Pamiętam, że tylko na następny dzień rano zerwałem się po prostu, przypominając sobie, co się dzieje. Mój organizm był tak wyczerpany tym wszystkim, że mi po prostu zgasiło światło w tym hotelu. Nawet nie... Cieszę się, że tam w ogóle trafiłem i cieszę się, że się tam znalazłem. Pamiętam rano, pierwsze co zobaczyłem w lustro, zacząłem sobie przypominać, co się stało. No i wtedy zadzwoniłem do Marceliny, ona była bardzo wystraszona i razem z dziećmi uznali, że lepiej, żebym wrócił do domu, tak będzie bezpieczniej.
4: Tam ktoś próbował panu pomagać?
3: No niestety to była taka mroczna, że tak powiem, godzina. Taka sytuacja, mogą sobie państwo też wyobrazić, noc, impreza, grupki ludzi, wrogo do siebie nastawionych, Polacy, Cyganie, Czesi, no i według niektórych jeden Ukrainiec.
4: Prawda jest też taka, że oni nie potrafili, co ciekawe, Polacy w Czechach nie potrafili albo w ogóle nie zrozumieli, że barwy województwa śląskiego, czyli barwy niebieskie i żółte, oni pomylili z barwami narodowymi Ukrainy, czyli flagi narodowej Ukrainy.
3: Tak, zgadza się. Nastąpiła pomyłka, jeżeli chodzi o układ tych kolorów, ponieważ we fladze górnośląskiej właśnie one są na odwrót. No natomiast...
4: Pan próbował jakoś się tłumaczyć, że pan nie ma nic wspólnego z Ukrainą?
3: Niestety nie było na to szans. Jedyne co pamiętam to to, że próbowałem w tych wszystkich nogach i pięściach znaleźć po prostu jakąś dziurę dla siebie, jak uciec, bo no, cały czas byłem tak popychany, żeby tracić równowagę. Także cała moja uwaga była skupiona wyłącznie na przetrwaniu.
4: Nie ma pan takiego wrażenia, że w tym wszystkim no, mamy kolejny dowód takiej nienawiści do drugich ludzi, do naszych sąsiadów Ukraińców.
3: Tak, wydaje mi się, że to o to chodziło. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim zagrały te dwa czynniki, a mianowicie im dłużej o tym myślę, tym bardziej tak emocjonalnie mi się to zgadza, że po prostu tych ludzi zdenerwowało, że ja byłem uśmiechnięty, swobodny, że czułem, że widać było, że czuję się po prostu u siebie i czuję się bezpiecznie. I wydaje mi się, że to spowodowało ich agresję i to spowodowało po prostu ich zawiść i nienawiść, że oni się nawet nad tymi barwami nie zastanawiali za długo, ale nie podobało im się, że ktoś, kto wygląda obco, czuje się zbyt swobodnie i zbyt szczęśliwie w tym miejscu.
4: Oni byli pijani?
3: Jest duża szansa, że tak. No, ta ulica jest znana z tego, że tam dużo ludzi pod wpływem różnych używek, nie tylko alkoholu, spędza czas, więc jest bardzo duża szansa, że no może, nie wiem, przyczyną był jakiś nieudany romans albo starcie z jakąś inną silniejszą grupą i postanowili wyrzeć się na mnie. Trudno to ocenić.
4: Pan jest po obdukcji, co ona wykazała?
3: Obdukcja na szczęście wykazała brak jakichkolwiek złamań. Od razu poszedłem na SOR w Ostrawie. Od razu również zgłosiłem sprawę na lokalnym komisariacie. No, na szczęście jestem tylko posiniaczony, mam poobijane łokcie, kolana. Można powiedzieć, że skutecznie się aktywnie zasłaniałem, broniłem i no, nie dopuściłem do tego, żeby jakieś wrażliwe organy zostały naruszone.
4: Tak, tylko w tym wszystkim trzeba wziąć pod uwagę również ogromny stres pana partnerki, która przecież walczy z nowotworem. Dla niej każdy taki stres, no to też wywołuje nie tylko ból taki fizyczny, ale psychiczny.
3: Tak, no zdecydowanie, dlatego staram się oszczędzić jej. Nie dyskutowałem w ogóle, kiedy poprosiła o powrót. Mimo tego, że wracając do tego wątku, że no facet tutaj powinien dokończać rozpoczęte zadanie i takich właśnie powinien się wykazać taką solidnością, no to uznałem, no, że jednak rzeczywiście tutaj jej emocje i postrzeganie tej sprawy jest ważniejsze.
4: A proszę powiedzieć, czy w ogóle czy ma pan jakieś informacje ze strony policji, jak toczy się to śledztwo, czy zlokalizowano, czy złapano tych ludzi?
3: Niestety nie. Policja wykazała się w mojej ocenie dosyć ignoranckim podejściem. Usłyszałem, że to są bardzo popularne sytuacje w tamtym miejscu i że trudno im będzie dojść do tego, jaka jest tożsamość napastników.
4: Czeska policja,
3: lokalna ostrawska policja. No i poza tym dostałem taki właśnie nakaz, że jeżeli chcę przyspieszyć tą sprawę, jeżeli tutaj chcę zaangażować w tę sprawę bardziej, no to muszę się u nich pojawić z tłumaczem przysięgłym. Także niestety jest to procedura skomplikowana i biorąc pod uwagę fakt, że no Marcelina obecnie jest w szpitalu, jest przed cesarskim cięciem, no to logistycznie jest to dla mnie totalnie niewykonalne.
4: Czy jeszcze pani Marcelinie można jakoś pomóc w tej zbiórce, bo rozumiem, że ta podróż całkowicie się nie udała, ale być może każdy z nas może panu jakoś pomóc wesprzeć się tę właśnie zbiórkę.
3: Tak, zapraszam wszystkich na pomagam.pl. Pomoc dla Marceliny, kiedy wpiszemy obecnie, ta akcja już jest na tyle znana i rozpoznawalna, że bez problemu państwo to szybko sobie znajdą. Co prawda uzbieraliśmy już naprawdę dużą kwotę, także ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Nie potrafię praktycznie wyrazić swojej kosmicznej wdzięczności dla każdego, kto się przejął i w tej sytuacji postanowił się nam pomóc. Na pewno jak tylko pozbieramy się do kupy i trochę nam się sytuacja uspokoi, to ja swoją życiową działalnością będę chciał tą energię do społeczeństwa jakoś wrócić i zdecydowanie będę chciał się poświęcić rozmowie o bezpieczeństwie, o ksenofobii i tego typu rzeczach, bo w mojej ocenie to jest sytuacja niedopuszczalna, żeby nasze dzieci wychowały się w tak agresywnym środowisku.
2: Zmieniamy temat. Lekarze w województwie śląskim coraz częściej diagnozują neuroboreliozę. To jedna z najpoważniejszych postaci boreliozy, która atakuje układ nerwowy. Objawy pojawiają się nawet do 6 tygodni od ugryzienia przez kleszcza, mówi lekarz neurolog Karolina Gramsz-Drzewiecka.
5: Borelioza jest wieloukładową chorobą, jest chorobą zakaźną. To znaczy, że jest spowodowana przez czynnik infekcyjny. W tym przypadku do zakażenia dochodzi po ugryzieniu przez kleszcza, który zarażony jest bakteriami z rodzaju Borrelia.
6: Jakie są objawy boreliozy?
5: Taki najczęstszy objaw, z którym się spotykamy, to przede wszystkim jest rumień wędrujący, natomiast co istotne, ten rumień nie musi wystąpić, żeby finalnie boreliozę rozpoznać.
6: Czyli generalnie nawet możemy nie wiedzieć o tym, że zostaliśmy ugryzieni przez kleszcza, a borelioza w naszym organizmie się już rozwija.
5: Dokładnie tak. Według badań jedynie 30%, około 30% pacjentów pamięta ugryzienie kleszcza.
6: Czy coś może wskazywać na to, że to jest borelioza?
5: Tak, najczęściej mamy do czynienia z taką boreliozą wczesną, która rozpoczyna się po kilku tygodniach od ugryzienia przez kleszcza. Poza tym słynnym rumieniem wędrującym mogą wystąpić stany podgorączkowe, bóle kostno-stawowe, osłabienie, zmęczenie, senność.
6: W jaki sposób tą boreliozę stwierdzić?
5: Boreliozę możemy rozpoznać na podstawie objawów klinicznych, które są poparte badaniami serologicznymi, czyli w krwi sprawdzamy przeciwciała przeciwko tej bakterii.
6: Po rozpoznanej boreliozie wdrażane jest leczenie.
5: Tak, jest to celowana antybiotykoterapia, która trwa zazwyczaj 21 dni i jest wysoce skuteczna.
6: Tu mówimy o tej sytuacji optymistycznej, że tak powiem szczęśliwej dla pacjenta, który na przykład ma rumień albo bardzo szybko borelioza zostanie rozpoznana. Czy są takie sytuacje, kiedy o tej boreliozie nie wiemy przez bardzo długi czas?
5: Niestety tak. Borelioza ma to do siebie, że może rozwijać się po cichu, ukryta, czasami miesiącami, a czasami może dać objawy nawet po kilku latach.
6: Jakie to mogą być objawy?
5: Wtedy mówimy często o boreliozie stawowej. To są przewlekłe, bardzo bolesne dolegliwości ze stawów obwodowych. Przewlekłe zmęczenie, często które zrzucamy na karb przepracowania. Po wielu latach, czy też po wielu miesiącach może również ujawnić się neuroborelioza, czyli objawy spowodowane zaatakowaniem układu nerwowego.
6: Pewnie zanim dowiemy się, że to borelioza, chodzimy od lekarza do lekarza i szukamy przyczyn tego naszego złego stanu zdrowia.
5: Myślę, że często najpierw próbujemy pomóc sobie sami. Wyjeżdżamy na urlop, odpoczywamy, bierzemy parę dni wolnego i często niestety też do lekarza udajemy się bardzo późno. A co jest istotne w leczeniu boreliozy, to jest właśnie ta bardzo szybka reakcja na objawy. Im szybciej wdrożymy leczenie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wrócimy do pełnego zdrowia.
6: A gdy nie wdrożymy tego leczenia szybko, bo borelioza zostanie zdiagnozowana późno, co się będzie działo z naszym organizmem?
5: Wtedy do czynienia możemy mieć z takimi już przewlekłymi objawami uszkodzenia przede wszystkim stawów obwodowych oraz układu nerwowego.
6: Czy to da się cofnąć?
5: W trakcie wdrożenia skutecznego leczenia te objawy jak najbardziej się zmniejszają, natomiast bardzo często potrzebna jest długotrwała rehabilitacja, fizjoterapia, żeby wrócić do pełnego zdrowia.
6: Neuroborelioza, co to takiego?
5: O neuroboreliozie mówimy, kiedy te bakterie, krętki z rodzaju borelia, przedostają się do układu nerwowego i go zajmują. Mogą zaatakować zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy, czyli może zaatakować mózg, rdzeń kręgowy oraz nerwy obwodowe. Najczęściej, zdecydowanie, w przypadku około 95% przypadków mówimy o neuroboreliozie wczesnej, która zajmuje nasz układ po około 4-6 tygodniach od ugryzienia. Najczęstsze objawy takiej wczesnej neuroboreliozy to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które charakteryzuje się bardzo silnym bólem głowy, światłowstrętem, sztywnością karku, stanami podgorączkowymi i gorączką. Może również dojść do zajęcia nerwów czaszkowych, najczęściej tego słynnego nerwu twarzowego. Tutaj, co ważne, często ten nerw może być zajęty z obu stron, co nie zdarza się w innych przypadkach. Może też wystąpić tak zwany zespół korzeniowy, czyli bardzo, bardzo silne dolegliwości bólowe kręgosłupa z towarzyszącym drętwieniem, paleniem wręcz kończyn.
6: Co w przypadku tej neuroboreliozy, tej powiedziała pani wczesnej, tak? Zdiagnozowanej ile? 5, ile tygodni?
5: Zazwyczaj 4-6 tygodni mija, zanim wystąpią pełne objawy. Ważna jest szybka diagnostyka u lekarza rodzinnego, który zazwyczaj kieruje dość szybko pacjentów do oddziału neurologii. Rozpoznanie neuroboreliozy wymaga zebrania dokładnego wywiadu, zbadania pacjenta. Poza tym niezbędne jest wykonanie badań serologicznych, czyli szukamy tych przeciwciał przeciwko tej bakterii zarówno we krwi, jak i w przypadku neuroboreliozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. Ten płyn mózgowo-rdzeniowy pobieramy drogą nakłucia lędźwiowego Często bardzo pomocnym badaniem jest również rezonans mózgowia oraz kręgosłupa.
6: A czy może się zdarzyć tak, że pacjent z objawami neuroboreliozy trafia późno? Czy trudno na przykład wdrożyć leczenie?
5: Leczenie wdrażamy zawsze. Nie ma takiej możliwości, kiedy pacjent nie dostaje żadnej oferty terapeutycznej. Niestety zdarza się tak, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Te objawy neuroboreliozy są na tyle poważne, że pacjenci dość szybko zgłaszają się po pomoc.
6: Tu oprócz tych objawów takich fizycznych, o których Pani wspomniała, czyli tych bólach na przykład, też mówi się w przypadku neuroboreliozy o takich objawach psychicznych, tak?
5: Tak. Zarówno w przypadku boreliozy wczesnej, kiedy mówimy o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, jak i tej rzadszej neuroboreliozy późnej, mamy do czynienia z przewlekłym zmęczeniem, z popularnie zwaną przez pacjentów mgłą mózgową, potrzebą takiego wzmożonego odpoczynku, zaburzeniami koncentracji.
6: Jak to działa? Co te krętki robią takiego w tym naszym organizmie, że dokonują takiego spustoszenia?
5: Ta bakteria dostaje się do naszych komórek i we krwi, i stawach, i w układzie nerwowym, powodując po prostu zapalenie. W przypadku neuroboreliozy mamy do czynienia z zapaleniem, zakażeniem układu nerwowego. Tak jak powiedziałam wcześniej, może dojść do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, rdzenia oraz nerwów obwodowych.
6: Jakie są rokowania pacjentów?
5: Zarówno borelioza, jak i neuroborelioza mają bardzo dobre rokowania, zwłaszcza w przypadku włączenia szybkiego leczenia. Niestety, kiedy to leczenie włączymy za późno, jest ono długotrwałe i musi być poparte rehabilitacją, fizjoterapią. Niestety część pacjentów nie wróci do pełnej sprawności. Neuroborelioza wbrew pozorom jest dość rzadką chorobą, która ma, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, wiele nieswoistych objawów, tak jak zmęczenie, bóle głowy. Może też być mylnie diagnozowana w kierunku stwardnienia rozsianek. Dlatego ważna jest pełna diagnostyka i szybka konsultacja neurologiczna wszystkich pacjentów, którzy zgłaszają jakieś nowe objawy, nowe bóle głowy, nadmierną senność, drętwienia, mrowienia kończyn, niedowłady nerwów twarzowych.
6: Ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak groźna potrafi być borelioza, jak groźny potrafi być kleszcz?
5: Myślę, że nie do końca i warto cały czas powtarzać, że bardzo ważna jest profilaktyka. Jeżeli chodzi o leczenie boreliozy i neuroboreliozy, mamy oczywiście skuteczną antybiotykoterapię, ale tak jak w przypadku w zasadzie wszystkich chorób, profilaktyka i unikanie ekspozycji jest kluczem do sukcesu, dlatego apeluję o prawidłowy ubiór w trakcie wybierania się na spacer do lasu, zwłaszcza w rejonach endemicznych.
6: A czy na przykład, gdy nam doskwiera coś ze zdrowiem, nie musimy mieć takich oczywistych objawów boreliozy, ale mamy podejrzenia, może to jednak jest borelioza, zrobić sobie badania?
5: Oczywiście, jeżeli cokolwiek nas niepokoi, bardzo proszę udać się do lekarza, wykonać podstawowe badania laboratoryjne, nie tylko w kierunku boreliozy, ponieważ mamy wiele chorób, na przykład reumatycznych, które też błędnie mogą być rozpoznane jako borelioza.
6: Bo co, w przypadku boreliozy też liczy się czas, tak jak w przypadku każdej choroby?
5: Dokładnie tak. Im wcześniej wdrożymy skuteczne leczenie, tym prędzej pacjent wróci do pełnego zdrowia.
6: A dużo do Was osób trafia z takimi objawami neurologicznymi już boreliozy?
5: Jeżeli chodzi o taką neuroboreliozę wczesną, myślę, że to jest kilku pacjentów rocznie, może 5-6. Jeżeli chodzi o taką boreliozę późną, może 1-2 pacjentów. Tak jak mówiłam, ta neuroborelioza późna to jest około 1% wszystkich zachorowań.
6: To świadczy o tym, że na wcześniejszych etapach zostaje ta choroba wykryta.
5: Tak, z naszych doświadczeń udaje się tę chorobę rozpoznać znacznie wcześniej, dojdzie do takich poważnych działań niepożądanych.
6: Ale jest ten 1%, który później trafia. Czym to może być spowodowane? Złą diagnozą?
5: Niekoniecznie. Nie świadczy jedynie o złej diagnozie. Te krętki mogą też dać tak późno objawy dopiero po kilku latach i wtedy mówimy o neuroboreliozie późnej jak najbardziej.
2: Zmieniamy temat. Lekarze z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Mielenckiego w Katowicach przywracają pacjentom słuch. To za sprawą inteligentnego implanta ślimakowego. Zabieg wszczepienia inteligentnego implanta trwa około 3 godzin. Polega na umieszczeniu elektrody implantu w strukturach ucha wewnętrznego odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów do nerwu słuchowego. Całość refunduje NFZ. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
7: Jarosław Markowski, Onkologii, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szanowni Państwo, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od wielu lat realizuje program leczenia chorych z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim obustronnym niedosłuchem. Program ten rozpoczęliśmy w 2004 roku i do tej pory wszczepiliśmy już system implantu ślimakowego u ponad 300 pacjentów. Program ten ma wymiar nie tylko kliniczny, ale i ekonomiczny. Kliniczno-medyczny oczywiście tutaj jest podstawowa sprawa dla pacjenta, który niejako powraca do świata osób słyszących dzięki temu systemowi. Natomiast również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny. Pacjent początkowo całkowicie głuchy, którego przywracamy do świata osób słyszących, może ponownie podjąć pracę zawodową i stać się osobą czynną zawodowo, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychologii, dla jego otoczenia, rodziny i znajomych. Program ten dotyczy zarówno leczenia całkowitej głuchoty za pomocą systemu implantu ślimakowego, jak i innych rodzajów głuchot za pomocą implantów zakotwiczonych w kości skroniowej.
4: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie dwa największe problemy rozwiązuje ten implant nowoczesny, o którym pan wspomniał, i on się różni od tych tradycyjnych, wcześniejszych?
7: Wszczepione ostatnio w naszej klinice implanty zasadniczo różnią się od wszczepianych do tej pory. Są to tak zwane spersonalizowane, inteligentne implanty, które mogą w przyszłości być modyfikowane za pomocą nowych programów, które służą do lepszego rozumienia mowy i tym samym lepszego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie.
4: Czyli rozumiem, że jak cokolwiek się zmienia, to ten pacjent nie przechodzi już żadnych zabiegów, tylko po prostu za pomocą jakiegoś urządzenia go modyfikujecie.
7: Tak jest. On już nie musi mieć wymiany tego implantu, który ma wszczepiony na nowy model, tylko my za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry tego, który ma wszczepiony i dzięki temu on unika ponownej operacji. Co niezwykle istotne, również dzięki wszczepieniu tego typu implantu pacjent może mieć wykonywane badanie rezonansu magnetycznego zarówno 1,5 jak i 3 tesle.
4: Proszę powiedzieć, kto kwalifikuje się do takiego zabiegu?
7: Pacjenci do takiego zabiegu to przede wszystkim pacjenci z obustronną całkowitą głuchotą oraz pacjenci z obustronnym znacznym niedosłuchem.
4: Pan powiedział, że ci, którzy mają ten nowoczesny implant w sytuacji, kiedy na przykład muszą mieć wykonywany rezonans magnetyczny, wcześniej w tych tradycyjnych były baterie, więc trzeba było wyciągać. Rozumiem, że teraz nie trzeba wyciągać, to jak to się wszystko odbywa?
7: To odbywa się za pomocą oprogramowania, które tutaj wykonujemy w klinice. Pracują przy tym zarówno nasi lekarze, laryngolodzy, audiolodzy i foniatri, jak i inżynierowie kliniczni. Współpracujemy w tym celu również z inżynierami klinicznymi.
4: To jest mocny przeskok w technologii?
7: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
4: Czyli można powiedzieć śmiało, że ktoś, kto nie słyszał, dzięki temu implantowi słyszy.
7: Tak jest, zdecydowanie. Nie tylko, że słyszy, ale powraca do normalnego życia społecznego, zawodowego. Jest po prostu znowu aktywnym uczestnikiem życia społecznego.
8: Katarzyna Przytuła-Kandzia, jestem starszym asystentem w oddziale otorynolaryngologii tutejszego szpitala. Opiekuję się pacjentami zarówno przed szczepieniem implantów, jak i w samym procesie implantacji, jak i w okresie tym pooperacyjnym, rehabilitacyjnym. Tych czterech pacjentów, których szczepialiśmy miesiąc temu, to są osoby w wieku od 54 do 80 roku życia. Dwoje z tych pacjentów to są osoby, które były implantowane w drugie ucho kilka lat wcześniej i bardzo chciały mieć implant też w tym niesłyszącym dalej uchu. To były osoby już częściowo wyrehabilitowane, a teraz będą rehabilitować się, słysząc już bilateralnie, lokalizując dźwięk jednym i drugim uchem.
4: Jak wygląda taka rehabilitacja?
8: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
4: Proszę powiedzieć, czy taki implant można aktualizować jak smartfon?
8: Jak najbardziej. Dzisiejsza technologia pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją, natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej. Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych. Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego.
9: To wszystko refunduje NFZ, tak?
8: Tak, w Polsce dla pacjentów i dorosłych, i dla pacjentów pediatrycznych jest procedura w pełni refundowana przez NFZ. Implanty nie są wodoszczelne, na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów, osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant, natomiast taka codzienność to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary. Tak, przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
10: Ja się nazywam Aleksana Balczak, jestem inżynierem klinicznym z firmy Medicus, a jest to jedyny inteligentny implant, który jest możliwy do wyboru. Implant ten jest gotowy na innowacje, na wprowadzenie przyszłych technologii. Pacjent może teraz spokojnie korzystać z tego, co przyniesie nowa rzeczywistość, nowe systemy stymulacji. To wszystko jest dostępne dla pacjenta. Pacjent teraz też uzyskuje najnowszy i najmniejszy procesor dźwięku, czyli tą część, która jest na uchu. To jest teraz najmniejsza i może cały dzień też używać ten procesor na jednej baterii. Część wewnętrzną, implant ślimakowy, który został wszczepiony właśnie miesiąc temu tutaj w klinice, a dzisiaj mamy ważny dzień dla pacjenta, bo aktywujemy tą część zewnętrzną, czyli procesor dźwięku, tak? On może wyglądać w ten sposób, jest to urządzenie zauszne, albo jest też taki kapsalek, który też tutaj dajemy. Tak? I za pomocą tego urządzenia właśnie pacjent otrzymuje dźwięki do implantu bezpośrednio i dzięki temu może się z nami komunikować, tak? Czyli rozumie tą mowę, rozumie dźwięki otoczenia, powraca z powrotem do świata dźwięków. Dożywotnio, tak, pacjent raz wszczepiamy i całe życie używa ten jeden implant i dzięki temu, że właśnie mamy możliwość aktualizacji oprogramowania w samym implancie, teraz już nie trzeba myśleć o tym, że już mam przestarzały sprzęt, tylko teraz już to wystarczy przyjść do kliniki, zaktualizować urządzenia i pacjent jest dalej zadowolony, korzysta z najnowszych technologii. Tak, to samo urządzenie wszczepiane jest u dzieci, jak i u dorosłych, tak? U dzieci już tak od 9 miesiąca życia tutaj w Polsce wszczepiamy i te dzieci spokojnie funkcjonują w społeczeństwie.
9: Ale tutaj Szpital na Mieleńskiego jest jedynym szpitalem, nie wiem, na południu Polski, który ma dostęp do tych implantów, czy z iloma szpitalami współpracujecie w Polsce?
10: Na Śląsku jest jako pierwszy, tak, tutaj.
11: Dzień dobry, jestem Lidia Rzepa, mieszkam w Chudowie, niedaleko Gliwic.
9: Tam, gdzie jest piękny zamek.
11: Tak, oczywiście. I koło tego zamku właśnie mieszkam.
9: To proszę powiedzieć, jak bardzo zmieniło się Pani życie?
11: Po wszczepieniu implantu odmieniło się moje życie, bo ono się wycofywało. Znaczy, aparatowanie już nie spełniało swojej roli, więc musiałam po prostu się poddać tej operacji. I jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie.
9: Na przykład, co Pani dobrze teraz usłyszała?
11: To znaczy, co usłyszałam? Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. No. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda? No, ja już w wieku 35 lat zauważyłam, że właśnie mam problemy, że nie dosłyszę. Potem przekręcałam bardzo dużo i zaczęło się właśnie to, że zaczęłam najpierw nosić w jednym uchu aparat, potem trzeba było w drugim, a potem już się okazało, że aparatowanie już nie spełnia tej roli i trzeba było po prostu pomyśleć o czymś innym. I to był implant. To znaczy, ja już z tej strony z Państwem rozmawiam, bo mam z lewej strony aparat, a teraz będzie z prawej strony. No. I teraz mi założą, po prostu tutaj przeszłam operację miesiąc temu i dziś właśnie będzie to założenie procesora, prawda? Polecam wszystkim osobom, które są w starszym wieku, w średnim wieku, w różnym wieku, że jeżeli już aparat po prostu nie spełnia tej roli, to mają się poddać właśnie operacji.
9: Czyli przedtem praktycznie straciła Pani słuch, jak dobrze rozumiem, tak?
11: Tak, najpierw w jednym uchu, już całkowicie straciłam ten słuch, a potem po prostu znowu w tym drugim uchu. 5 lat jest od tej operacji z lewej strony i teraz właśnie mam to prawo. O, bardzo szybko, tutaj około roku, tutaj w Katowicach, natomiast w Warszawie bardzo długo czekałam. No, tam jest po prostu więcej chętnych. No,
9: a są jakieś zasady, które Panią obowiązują? Jak Pani musi dbać o ten aparat?
11: Tak, no oczywiście jest specjalne, po prostu taka komora, wieczorem go wyjmuję, wkładam do tego osuszacza, to jest taki osuszacz, prawda? Żeby po prostu tej wilgoci nie miał, to jest elektronika, więc trzeba dbać o to, no.
2: Ponad 100 strażaków z całej Polski weźmie udział w ekstremalnym turnieju sprawnościowym. Już w ten piątek, 18 września, na Placu Wolności przed Dąbrowskim PKZ-em strażacy w pełnym rynsztunku bojowym będą walczyć z czasem, ciężarami i własnymi słabościami.
12: Nazywam się Mirosław Chyjek, w stopniu starszego kapitana, dowódca zmiany 2 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ Solidarność właśnie przy Komendzie w Raciborzu. No i członek Prezydium Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. Impreza jest nowożytną konkurencją strażacką, która ma za zadanie szerzyć kulturę fizyczną wśród strażaków, pokazywać jej atrakcyjność, jaką jest bycie strażakiem i chodzenie w mundurze. No i ta dyscyplina sportowa, najtwardszy strażak, toughest firefighter, bo nazwa z angielskiego, ponieważ sport przyszedł do nas z zachodu, jest bardzo widowiskowa, zawody odbywają się cały dzień.
13: W jakich konkurencjach rywalizują strażacy? Co będą robić?
12: Strażacy w tej konkurencji mają za zadanie przejść taki tor przeszkód. Na tym torze przeszkód znajduje się 3-piętrowa wieża, na którą muszą wbiec w pełnym umundurowaniu razem z aparatem powietrznym, w hełmie, w całym swoim ubiorze, w kurtce, w ciężkich butach. Wnoszą na górę 20-kilowy pakiet wężowy, następnie muszą go odłożyć do skrzyni, wychylają się z tego trzeciego piętra z balkonu i wciągają kolejny pakiet wężowy, również o wadze 20 kg. Zbiegają na dół jak najszybciej. Tam na nich czeka maszyna symulująca wyważanie drzwi, więc około muszą wykonać od 5 do 10 uderzeń 5-kilowym młotkiem i przesunąć 80-kilogramowe obciążenie na odpowiednią odległość. Następnie biegną slalomem między pachołkami do pakietu wężowego, który jest nawodniony, zakończony prądownicą. Muszą go rozciągnąć na odległość 30 metrów i z każdym metrem wąż oczywiście staje się coraz bardziej ciężki. Mają zadanie otworzyć prądownicę i strącić cel prądem wody. No i gdy już to zrobią, przystępują już do ostatniego elementu tego toru przeszkód, jakim jest symulacja holowania ciała człowieka. Muszą podnieść manekina, który waży 80 kg i przejść do tyłu 30 metrów, gdzie padają potem plecami na mecie, na materac i przekraczają linię mety.
13: Jak wielki to jest wysiłek dla strażaka? Jak to jest faktycznie ekstremalny turniej, wyczerpujący?
12: Jest, uważam, to bardzo duży wysiłek. Ja osobiście od dziecka uprawiam sport i akurat nie była to typowo ta dyscyplina, ale no było to siatkówka. Cały czas gdzieś tam jeszcze trenuję i gram. No i miałem okazję uczestniczyć właśnie jako zawodnik w tych zawodach. Co prawda mówi się, że dobry wynik to poniżej 3 minut pokonanie tego toru przeszkód. No i też taki wynik udało mi się uzyskać, ale no najlepsi robią to jeszcze o połowę szybciej. Także no naprawdę trzeba wykazać się dużą wytrzymałością, dużą siłą, no i taką też no sprawnością. Jest naprawdę oddychanie nie powietrzem dostępnym, że tak powiem, swobodnie, tylko z tej butli, z tym aparatem jeszcze z obciążeniem. No jest to krótkotrwały i bardzo, bardzo mocny, bardzo duży wysiłek.
13: Ilu zawodników będzie uczestniczyć w tych konkurencjach?
12: Mamy na tę chwilę zgłoszonych 124 zawodników. Wiadomo, że zdarzają się sytuacje losowe i jakieś tam no, jeszcze plany, może i wakacyjne, dlatego spodziewamy się około 110 zawodników. No, ale oczywiście im więcej, tym lepiej.
13: Oczywiście z całej Polski.
12: Oczywiście tak, z całej Polski. Poszły też zaproszenia na zagranicę, także możliwe, że wśród zgłoszonych jest ktoś jeszcze z zagranicy, ale no tego jeszcze nie mogę potwierdzić, no bo mówię, zawsze jest jeszcze ten element losowy, że ktoś może się nie pojawić.
13: O co walczą zawodnicy?
12: Zawodnicy walczą tak naprawdę dla siebie, po to, żeby no, być coraz lepszym, coraz sprawniejszym. Walczą, wiadomo, o nagrody, które są, myślę, że pokaźne. Są zarówno nagrody rzeczowe, jak i no, finansowe. Ale nie jest to jakaś punktacja, nie jest to jakiś puchar. Jedynie co, to zawody po prostu są po to, żeby promować tą sprawność wśród służb mundurowych, wśród strażaków. Zawody można porównać do znanych i lubianych przez wszystkich runmagedonów, czyli takich biegów z przeszkodami, gdzie każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal i pakiet startowy za udział. No i właśnie też te zawody mają na celu zachęcić strażaków do sportu, do aktywności fizycznej, do uprawiania tej dyscypliny, więc każdy zawodnik może liczyć właśnie na pamiątkowy medal, pakiet startowy z drobnymi upominkami w środku, koszulką z rogami sponsorów i wydarzenia.
13: Gdzie się to wszystko będzie odbywać?
12: To wszystko będzie się odbywać w Dąbrowie Górniczej 18 września, to jest piątek, przed Pałacem Kultury Zagłębia na ulicy Plac Wolności 1.
13: Takie miejsce też celowo pewnie, żeby każdy mógł zobaczyć tę sprawność, to do czego zdolni są strażacy, jakie pokonują bariery, jaki wysiłek wkładają w pracę.
12: Tak, dokładnie staraliśmy się wybrać miejsce, które będzie widoczne z wielu miejsc. Strażacy, którzy, no albo sędziowie, którzy wejdą na trzypiętrową wieżę w tym miejscu, będą mogli jeszcze zobaczyć, myślę, panoramę miasta. Także no, chcieliśmy również zachęcić obywateli i przybyłych gości, ludzi zainteresowanych, jak i nawet młodzież wracającą w piątek ze szkół, no bo chcemy promować po prostu zdrowy tryb życia, to, że nie trzeba się wstydzić niczego, a wręcz mamy się czym pochwalić, będąc funkcjonariuszami, będąc w mundurze i chcemy też zachęcić młodzież do wstępowania w nasze szeregi.
13: Od której to godziny się będzie działo?
12: Zawody rozpoczną się o godzinie 9, a przewidujemy zakończenie w godzinach między 17 a 18.
13: Przygotowaliście coś również dla tych, którzy przyjdą obejrzeć zawody?
12: Tak, oczywiście właśnie przygotowaliśmy nie tylko jakby sedno zawodów, czyli zawody i promowanie tej sprawności fizycznej, ale również pokazy związane z ratownictwem medycznym. Oczywiście dla przybyłych, zainteresowanych, dla rodzin będzie poczęstunek, będą dmuchańce dla dzieci.
2: Temat przygotowała Kasia Ziółkowska.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe. Do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
6: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
9: I jak się sprawdził nowy Changan?
10: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
11: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
12: Zapraszamy do salonu Changan Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który się przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center. Katowice Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
15: I po reklamie.

0: Trójka Śląsk. Reklama. Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
1: Poleca Radio SK.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. Rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w Amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne w Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie i Stebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w Amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. Rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Merkur Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Merkur na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne na wyciągnięcie ręki. Merkur Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
11: I po reklamie.

0: Reszce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
5: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
6: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
5: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
6: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
5: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
7: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
6: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
7: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
6: Do łazienki też coś znajdę?
7: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
6: To brzmi jak super koncept.
8: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
9: I po reklamie.

zamykać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: Bugey.
1: Disco.